być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: Renata Grudzińska. No i mamy to. Piąteczek Piątunio w Toruniu. Niestety pogoda w Grodzie Kopernika niespecjalnie

0: poziomie. Dopiero od soboty wróci on do normy, a my polecamy się na dobre samopoczucie i miły początek dnia na 96,7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iryny R. Jest wyrok dla dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Młode małżeństwo odpowiadało za przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. również za nadanie paczki z bombą. Zgadzamy się z wyrokiem, mówi Krzysztof Kuk z prokuratury krajowej.
4: Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami. A zatem, jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
3: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli do warszawskiego szpitala południowego. To w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Agenci CBA zabezpieczali dokumenty nie tylko w szpitalu południowym, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu.
5: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, to nie pierwsze takie działania CBA w tej sprawie i możliwe są kolejne.
3: Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, przekazał Adam Glepiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
7: Jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25.
3: Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Przypomnę, obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
8: SK2 Sport.
3: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinałowym meczu z Marokiem trójkolorowi wygrali 2-0. Mecz zaczął się od niewykorzystanego rzutu karnego Kyliana Mbappé. Francuski napastnik zrehabilitował się jednak w 60. minucie, trafiając po pięknym strzale z dystansu. Chwilę później prowadzenie podwyższył Ousmane Dembélé. Maroko do tego stopnia skupiło się na obronie, że pierwszy celny strzał i jak się okazało jedyny oddano dopiero w 82. minucie. Francuzi w półfinale zmierzą się z wygranym z pary Belgia-Hiszpania.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
9: 3 minuty po godzinie 6 już nam się zrobiły, moi drodzy. No i jest, mamy tego pierwszego półfinalistę. I nie mówiłem, że będzie gorąco. Po meczu?
10: Było gorąco?
9: Na meczu nie, na meczu nudy.
10: A po meczu było?
9: Po meczu
10: nie wiem, ja spałem.
9: Tak, to spałeś? To sobie zobacz, to za jakie zdjęcie wrzucałem z Paryża.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Tak czy inaczej, u nas też może będzie gorąco dzisiaj, bo prognozy pogody są takie, wiecie, na dwoje babka wróżyła, no. Więc my was rozgrzejemy w takim razie.
10: A poza tym, kochani, dopchaliśmy ten wózek już prawie do końca. Jeszcze chwila i tryb weekend.
9: Tak jest. Brawo my!
11: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Czas sprawdzić, co też kalendarz nam dzisiaj przynosi, a kalendarz nam dzisiaj przynosi 10 dzień lipca, czyli mamy piątek, czyli dzisiaj w kalendarzu na przykład imieniny obchodzą Amelia, Filip, Alma oraz, uwaga, teraz to są moje najlepsze, to jest najlepsze po prostu, te imiona, które są po oraz, są najlepsze, bo na przykład tak, no Aleksander, Daniel, Antonia, Anielia, Maurycy, Emanuel, January, to już jest spoko, nie? To są takie normalne, prawda, imiona, czy normalne, to się często spotykane.
1: Popularne.
0: Tak, ale później lecimy tak.
1: No.
0: Engelbert, proszę bardzo.
1: Ładnie.
0: Vitalis, Samson, Rafina, Askaniusz, Leoncjusz, Zacheusz.
1: Wszyscy brzmią jak synowie króla nafty.
0: Przynajmniej, prawda? Tak jest, ale wszystkim wam życzymy oczywiście wszystkich najlepszości.
1: Wszystkim.
0: Mamy dzisiaj też święta, które świętować należy. Dzień Nikoli Tesli. To jest ten facet, który chyba prąd wynalazł.
1: Tak, tak, tak.
0: Jeździ sobie teraz,
1: i rozbija
0: się po mieście, prawda?
1: No. No.
0: Tu Tesla, tam Tesla, no ma jakiś dar bilokacji. Mamy dzień frytek, nie? Ale, moi drodzy, dzisiaj przypada piękne święto. Światowy dzień czego, mój drogi?
1: Kebaba.
0: Kebaba.
1: I to
0: kebaba.
1: Światowy dzień, światowy.
0: Najbardziej polskie danie, jakie może być tak naprawdę. Chociaż żeśmy je gwizdnęli chyba Turkom. Światowy dzień kebaba dzisiaj. No to dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę, bo jako, że mamy piątek tygodnia, koniec i początek, początek weekendu, mamy dzień kebaba. Szkoda by tego nie połączyć. No to porozmawiajmy sobie w takim razie o waszych planach na weekend, ale uwaga, w skali kebaba. Czy wiesz, co to jest skala kebaba?
1: Oczywiście, no. Przecież są różne kebaby. Jest mini, jest mały, średni, XL, XXL. Jak w niektórych budkach zobaczysz, to nawet napisane jest, wiesz,
0: nie.
1: King size,
0: nie.
1: Potwór kebab.
0: Nie.
1: Takiego ty byś wciągnął
0: nie.
1: na raz, ja bym
0: to
1: miał
0: nie
1: problem.
0: To nie jest skala kebaba. Nie, wcale, że nie.
1: No jak nie?
0: Skalą kebaba jest tak. Czy będzie łagodnie, czy będzie ostro, czy może szykuje wam się średni weekend? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Tam też się można odzywać, nagrywać głosóweczki. Czyli wasze plany na weekend w skali kebaba.
1: Czyli nie pytamy, czy chcecie kebaba, tylko
0: nie.
1: w jakim rozmiarze i jaki sosik.
0: Jaki sosik to weekendowy. Oczywiście, że tak. Dajcie znać, czy będzie na grubo, czy może cienko u was z planami. Może coś wymyślimy. SK2 726-826-826. Za chwilę zacznę odbierać telefony od was. Osoby nawet odblokuję sekretareczkę, będzie się można do mnie dodzwonić. Messenger, tam piszecie, tam zostawiacie głosóweczkę. Jak będzie wyglądał u was weekend w skali kebaba?

0: Jaki to będzie weekend dla was? Na ostro? Łagodnie? Czy może tak na średnio?
1: Mieszany.
0: Dzisiaj święto kebaba. No, skalą kebaba będziemy się posługiwać. Czyli będziecie mi też mówić o tym, jakie macie plany na te nadchodzące 3 dni. Z nami jest Ewa. Dzień dobry, Ewa.
1: Cześć, Ewa.
2: Cześć wszystkim. Raczej dzień dobry.
0: Raczej. Pochmurno, u ciebie pochmurno. U nas? U nas też jest pochmurno. Nad całą Polską pewnie są chmury, tak więc...
1: Ale po głosie słychać, że jesteś rozchmurzona.
0: Tak jest, no. To już widać, że od samego rana. Uśmiechnięta Ewa.
1: Nie lecą słońca.
0: Ej, no to w takim razie ten weekend będzie zapowiada się na ostro u ciebie, czy wręcz przeciwnie?
2: Nie wiem jak. Ciężko powiedzieć.
0: Czyli tak średni, w takim razie średnio.
1: Mieszany,
0: tak? A co, jakie masz plany na weekend? Pochwal się.
2: Chwalę się wam tak, że pozbyłam się mojego męża z dzieckiem do dziadków.
0: Aha,
2: gratuluję.
0: No to jesteś dziewczyną, chata wolna, starych nie ma, będzie bal.
2: Ale jest jeszcze dwójka innych krasnali.
0: A, to w ten sposób, żeście się podzielili.
2: On wziął najmłodszy, a mi zostały starszaki.
1: I pewnie dziadkowie będą się i tak zajmować wnuczkiem, tak. A on będzie, pojedzie na ryby.
0: Ej, tak to się skończy.
2: Będzie haczył.
1: A ty będziesz, moja droga, pewnie miała od samego rana do wieczora ze swoimi krasnalami dzień i weekend na ostro, a jak pójdziesz spać, to dopiero będzie łagodnie.
0: Wtedy będzie łagodnie, tak, będzie sobie można.
2: Tak, wtedy dopiero posmakuje kebaba.
0: Ewa, a powiedz mi, bo posłuchaj, bo on bierze jedno, mówisz najmniejsze. Ty zostajesz z dwójką, tak?
2: No, tak.
0: To znaczy, że on bierze te najbardziej takie niesporne...
2: Najspokojniejsze.
0: Nie mów, dziewczyno, najspokojniejsze jeszcze bierze?
2: Musisz
1: go bardzo kochać, żeby mu na to pozwoliłaś.
0: Tak, jak on cię do tego przekonał?
2: To ja go przekonałam, tylko się sama władowałam.
0: Jak on ma na imię?
2: Leszek,
0: jak, nie wiem, czy mnie słyszysz. Ty ją całuj po rękach, tą złotą dziewczynę.
1: Tak, dokładnie. Zostawiłeś ją z dwójką dzieci, ale
0: tych najbardziej urwisowatych. Ewuś, w takim razie dobrze, do ciebie lecą prezenty na osłodę tego wspaniałego, pochmurnego dnia. Fajna, rozchmurzona dziewczyna jesteś, więc...
2: Dziękuję.
0: Wyślemy ci też fajną paczuszkę, a was się pytam, moi drodzy, o wasze plany na weekend. Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Tam też można nagrywać głosóweczki albo pisać do nas, tylko uważajcie, bo to chodzi o weekend w skali kebaba.
1: Tak, czyli jaki on będzie? Gruby czy cienki?
0: Ostry, łagodny czy średni? Eska.

0: Niech inny blusker wie. Czerwone korale i bratanki bez C2. Tak dla was gramy o poranku. Czerwone korale ściągała też Małgosia Socha.
1: Skąd wiesz, że ona miała korale?
0: Super Express dzisiaj pisze.
1: Okej, dobra.
0: Zobacz, Socha rozbierała się na ulicy.
1: Tak ci tytuł dali?
0: Tak napisali.
1: A, to ja wiem, o co chodzi, ja wiem. To pani Małgorzata Socha musi się bardzo musi się nudzić.
0: Nudzić?
1: Oczywiście, że tak. Przecież mama mi zawsze mówiła, że jak się nudziłem, prawda?
0: No.
1: To zawsze mi mówiła, rozbierz się, ubrania pilnuj.
2: SK2. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.

0: Kapralkarcie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Sprzątanie nie musi być udręką.
4: Tuden
3: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz używanego smartfona, laptopa, a może tabletu? Zapraszamy do firmy Wertel w Toruniu. U nas z gwarancją i w dodatku na każdą kieszeń. A może na raty? Niezależnie od marki, bezpłatnie i na miejscu wycenimy również Twoje stare urządzenie, nawet uszkodzone. I nie martw się o parking. Posiadamy bezpłatne miejsce postojowe. Wertel. Starówka. Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślnik.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Piątek w Toruniu przywitał nas pochmurną aurą, ale niebo nad miastem powoli zaczyna się nam rozpogadzać. Na toruńskich termometrach mamy 11 stopni. Według wskazań synoptyków maksymalnie dobiją dzisiaj do

0: oraz szanse na opady. To w sobotę oraz w niedzielę.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Naczelna Rada Lekarska i Ministerstwo Zdrowia mówią o nowym otwarciu. To po wczorajszym spotkaniu. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Szczegóły tego spotkania w newsach o 7.00. Teraz Stany Zjednoczone. 8 osób oskarżono o spisek związany z atakiem na czerwcową galę MMA przy Białym Domu. Śledczy ustalili, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Spiskowcy zamierzali strzelać do uciekających ludzi. Czeski finał Wimbledonu. Linda Noskowa pewnie pokonała Martę Kostiuk w półfinale londyńskiego turnieju Wielkiego Szlema. Finałową stawkę uzupełniła jej rodaczka Karolina Muchowa, która po zaciętym meczu pokonała Coco Gauff.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Od męskiego muzycznego festiwalu teraz w Poznaniu na pewno zapłonie to miasto, ponieważ mamy w SC2, tak jak przed chwilą słyszeliście, męskie granie orkiestra, karnety. I tak, dzisiaj też będziemy rozdawać podwójne na męskie granie.
2: A ja mam cały czas...

0: Podnoszę swój apel, bo mi się bardzo podoba ten kawałek męskiego grania. I tutaj, no, w kupie siła, że tak powiem. No to, moi drodzy, no to zbierzmy tą kupę, w takim razie, kupę głosów na ten utwór. Tańczę, męskie granie, numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Dzisiaj kolejne notowanie po 18. Mamy jeszcze chwilkę czasu na to, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować na ten kawałek lub na każdy inny, który też wam się podoba. Ja osobiście dam taki przekaz podprogowy, daję im plusika.
1: Artur jest taki rozemocjonowany, jeżeli chodzi o ten numer, ponieważ bardzo go lubi, to jeden z jego faworytów w ogóle i może się umówmy, że jeżeli ten kawałek Tańczę męskiego grania wyląduje na pierwszym, to zatańczysz w końcu?
0: Ojej, dobrze, mogę zatańczyć, myślałem, że powiesz, że przyjdziesz do pracy w samej bieliźnie, nie.
1: Możesz, no ale możesz też to zrobić.
0: Dobra, jak będzie numer jeden, to zatańczę, no.
1: W bieliźnie.

0: Co cicho?
1: Cicho.
0: Nic nie będę
1: Ewa
0: cicho.
1: Farna i cicha. Cicho
0: a,
1: przed chwilą
0: okay,
1: było.
0: Okej, dobra, możemy
1: dwa najlepsze głośne hity na te wakacje dla was mamy. Nie jest cicho, do nas piszecie również. Joasia napisała, że ma dziś urodziny, ale nikomu Facebook nie przypomniał o tym.
0: Bo mam informacje ukryte.
1: Tak jest.
0: No to trzeba zmienić w opcjach i wtedy cały świat będzie wiedział. My ci pomożemy,
1: a jak,
0: Asia.
1: A jak ma urodziny, to znaczy, że ten weekend pewnie będzie na grubo i na ostro.
0: No, to na pewno, na 100%. Bo na przykład druga Asia odezwała się do nas na Messengerze.
1: Bo uwaga, zaznaczę, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kebaba.
0: Oczywiście, że tak. I w skali kebaba nam piszecie, jak ten weekend będzie wyglądał. Mój weekend będzie wyjątkowo z ostrym sosem w wielkiej bułce i z podwójnym mięsem, pisze Asia z Messengera. Jak mi się zdarzy, to jem tylko z ketchupem zamiast sosów, ale na ten weekend skala rośnie. Szwagier ma 40 urodziny, dzieci zostają w domu, a ja z mężem jadę na działkę na imprezę. Hura! Dużo A było na końcu.
1: To szwagra są urodziny.
0: Nie, bo napisała, że to jest pierwsza od dawna impreza, ale póki co jadę pracować. Miłego dnia wszystkim. Pozdrawiamy, Asiu. Rzeczywiście może być na grubo ten weekend.
1: Skonsumuj go bardzo dobrze ze szwagrem między innymi.
0: I pamiętaj, że dobre jedzenie zawsze trzeba popić. SK2 herbatką.

0: 4,5 minuty. Zostały do godziny 7 punktualnie. O 7 co, mój drogi?
1: Najważniejsze, gorące newsy, które
2: teraz przygotowała Ania Łobocka, tak. Już tutaj po schodach biegnie.
0: To słuchajcie, a w tych newsach będzie o przepychance pana Daniela Obajtka z prezesem kopalni Solino. Wczoraj się pan...
1: Z kim się pobił?
0: No właśnie z prezesem. Pan europoseł Daniel Obajtek pobił się wczoraj. Znaczy pobił. No, zaczęli się przepychać przed wejściem, bo jeden chciał wejść do tej kopalni, a drugi go nie chciał wpuścić.
1: I sobie dokopali.
0: Dokopali się. Pan Daniel Obajtek przecież był wieloletnim prezesem Orlenu, prawda?
1: Tak.
0: No, on umie dolać paliwy do ognia.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
0: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Renata Guldzińska. Tylko 12 stopni pokazują nam termometry w Toruniu. Jeżeli drogę do pracy pokonujecie pieszo, bluza może się przydać. W dalszej części dnia te wartości jeszcze nam wzrosną. Aż do 22 stopni. Piątek w Toruniu zapowiada się z częściowo zachmurzonym niebem, a później z tych obłoków może nam też popadać. I taka deszczowa aura zostanie z nami dłużej. Także przez weekend. W sobotę możliwe będą również burze, ostrzegają synoptycy. Z kolei poziom ciśnienia w Toruniu jest dzisiaj nieznacznie obniżony.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
11: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. To nowe otwarcie, tak Naczelna Rada Lekarska i Ministerstwo Zdrowia komentują wczorajsze spotkanie. Szczegóły zna Jakub Krzyżak. Powiedz, czy możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
12: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
13: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
12: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
14: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
12: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
11: Odpowiedzą za zniesławienie nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w związku z obrażaniem w Poznaniu Ukrainki na tle narodowościowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury.
15: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
11: Podejrzanym grozi do roku więzienia. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalni soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
4: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę. Proszę...
16: Pan nie będzie.
17: Proszę się opamiętać! Gdzie pan jest?
11: Krzysztof Brejza z KO zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
18: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
0: SK2 Sport.
11: Maroko nie znalazło sposobu na Wielką Francję. Reprezentacja trójkolorowych wygrała 2-0 w pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś kolejny ćwierćfinał, który wyłoni rywala dla Francuzów. O 21:00 w Los Angeles Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Oskar Wójcik Krakowie zamienia na Werder Brema. Reprezentant Polski podpisał z klubem Bundesligi 5-letni kontrakt. Dokładnej kwoty za transfer 22-latka nie podano, ale szacuje się, że mogła wynieść od 4 do 6 milionów euro. Wójcik był w ostatnim sezonie jednym z najlepszych obrońców Ekstraklasy, dzięki czemu zadebiutował też w reprezentacji.
18: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
19: Ale dobre, ale pyszne i nawet o tej porze wchodzi, wjeżdża idealnie.
20: O tej porze, czyli tak, 7:03 mamy. O tej porze też?
19: Międzynarodowy Dzień Kebaba w kalendarzu.
20: A, to tak, oczywiście. Dzisiaj świętujemy, moi drodzy. To mam taką zagadkę dla ciebie, mój drogi, panie Kowalski, dla wszystkich. Jaki jest ulubiony kebab skarbówki? Ten w picie.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: 0% wołowiny, 23% wad.
19: Pitakura.

0: Też mam tak, że chcę z nim dłużej zostać. A no smutne jak się kończy. Smutne jak się kończy.
1: Takich numerów idealnie się słucha na romantycznej kolacji przy kebabie.
0: Właśnie mówię o kebabie. No smutne jak się kończy niestety. No ale wszystko co dobre kiedyś musi się skończyć.
1: Weekend dzisiaj się zaczyna.
0: Międzynarodowy Dzień Kebaba, weekend się zaczyna, więc wy oceniacie swój weekend i swoje plany na ten weekend w skali kebaba.
1: Czyli tego placuszka pełnego szczęścia.
0: Czy będzie na ostro weekend, czy będzie łagodny weekend, czy może taki wiecie, no średni na jeża. 726-826-826, proszę bardzo, telefon mamy, odbieramy.
2: Mój weekend zapowiada się na ostro i na grubym cieście, więc będę leżała i nic nie robiła. A o. Dzisiaj mam wycieczkę do zoo, do Wili Żabińskich. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Anetko. No, bez zbędnego pitolenia po prostu się człowiek położy i odpocznie po całym tygodniu
1: jak,
0: ciężkiej
1: jak
0: pracy.
1: Jak będziesz w zoo, to kup sobie takiego dużego kebaba jak hipopotam, który nawet żyrafie przez gardło nie przejdzie. SK2
0: 726-826-826 albo Messenger. Jakie są wasze plany na weekend? Ale uwaga, te plany muszą być w skali kebaba. Czy będzie ostro, łagodnie, czy może średnio?

0: No, to nie, ciekawe, wiesz, czy wzięła klucze, czy zostawiła pod wycieraczką, bo to też jest bardzo ważne, to wtedy będzie wiadomo, czy można się dostać do środka, czy nie, 18 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, czy Agnieszka też bardzo lubi hummus, a jeżeli wy macie hummus, tak?
0: Tak.
1: No to widzisz, to niech sprawdzi, czy jest to nieprodukt wadliwy, ponieważ tutaj Sanepid informuje, że znaleziono partię hummusu sprzedawanego w pewnej sieci supermarketów i w tym produkcie stwierdzono obecność glutenu, choć nie powinno go być, bo na etykiecie nie jest napisane. No i firma teraz prosi, żeby ten wadliwy produkt, ten wadliwy humusik, klienci, którzy go kupili, szybciutko zwrócili.
0: O, widzisz, moja żona też na przykład kiedyś, właśnie żona Agnieszka, pozdrawiam serdecznie, też kiedyś dała mi, wyobraź sobie, hummus do zjedzenia, nie?
1: No.
0: Ja biorę to, posmarowałem sobie tym chlebem i wiesz, co się okazało?
1: No co?
0: Okazało się, że to coś nie jest z mięsa.
1: No nie jest.
0: No nie jest.
1: I co?
0: No i nic, no. Zwróciłem. Eska.

0: Nie tylko tango się utańczy. Można też tańczyć tego, to się nazywa...
1: Foxtrota.
0: Albo ten pociąg, ten wiesz, ten wąż taki, nie?
1: Na lambadę.
0: Na lambadę tak zwaną. No to posłuchajcie, tak jak jesteśmy w tematach kolejowych, to ja już wam przypominam, że po 7.30 rusza nasze PKP. Kto jest z nami stale co piątek, to wie, co kryje się pod tym skrótem. Kto nie wie, to się dowie niebawem po 7.30 PKP. Ale wszystkim tym, którzy też może nie wiedzą, co się kryje pod tym skrótem, powiem tylko tyle. Przygotujcie telefony, wpiszcie sobie do nich numer 726-826-826 i wyczekujcie odpowiedniego sygnału. Tak jest?
1: Tak. No. Po newsach o 7.30 będzie odjazd.
0: Oj, będzie. SK2.

0: promocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.

0: nawet burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Były szef NIK-u z aktem oskarżenia. Prokuratura w Białymstoku zarzuca Marianowi B. m.in. nakłanianie do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Grozi mu 5 lat więzienia. Oprócz byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli zarzuty usłyszały jeszcze dwie inne osoby. Jest nowy irański plan zabicia Donalda Trumpa. Takie informacje przekazał Stanom Zjednoczonym izraelski wywiad. Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasema Sulejmaniego. Był to jeden z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców ćwiczyło w Paryżu przed defiladą 14 lipca. Od strony dzielnicy La Défense maszyny przeleciały nad Łukiem Triumfalnym wzdłuż pól elizejskich w kierunku placu Concorde. W tym roku w lotniczej części defilady uczestniczyć będzie również Polska.

0: To nieprawda, że nie ma już nic, a właśnie wręcz przeciwnie, jest, moi drodzy, czas zacząć nasze copiątkowe PKP. Słowo się rzekło, sygnalik poprosimy. Tor odblokowany, 726-826-826. Przyjmujemy wasze pozdrowienia i już pierwsze pozdrowienia płyną teraz, w tym momencie, na żywo. Halo, halo, dzień dobry, kto pozdrawia kogo?
1: Teraz, w tym momencie, na żywo.
2: Beata pozdrawia całą ekipę MZK.
0: Ekipa MZK czuje się pozdrowiona na 100%.
3: Miejski Zakład Komunikacji. Komunikujemy, że macie pozdrowienia.
0: Halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić moją żonę Agnieszkę i koleżanki z biura rachunkowego. Z tej strony Michał.
0: Michał pozdrawia, dzięki bardzo.
3: Koleżanki się cieszą, żona trochę
0: halo,
3: mniej.
0: Halo, kto pozdrawia i kogo?
5: Pozdrawiamy moją żonkę Monikę i wspaniałych dzieciaków.
0: A kto pozdrawia?
5: Całą trójkę, Grzegorz.
0: Grzegorz pozdrawia. Dzięki, pozdrowienia poleciały.
3: Kochany mąż i ojciec.
0: Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
6: Halo, dzień dobry. Tu Dobrzyń Wielki z Stołówka. Pozdrawiam wszystkich pracowników, a szczególnie Adama, który idzie na urlop i życzymy mu udanego.

0: do urlopu.
1: Adam, ty farciarzu. Adam, ty farciarzu.
2: Będzie smaczny urlop.
1: Halo, kto pozdrawia i kogo?
0: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć.
0: Chciałbym pozdrowić Anusię, mojego misia kochanego, którą bardzo, bardzo kocham. I niech się nie przejmuje, że nie kupiliśmy samochodu. Jeszcze kupimy, Anusiu.
1: Oczywiście.
0: I mojego kolegę sympatycznego z pracy, Grzegorza Baranka.
1: Mamy
0: który
1: tam.
0: Jest najlepszym kierowcą z MZ-a w Warszawie.
1: Poleciało, dzięki bardzo.
2: Nie przejmuj się, że nie ma auta, będzie cię nosił na rękach.
1: Tutaj ktoś się rozłączył. 726-826-826. Ostatnia chwila, żeby kogoś pozdrowić, moi drodzy, bo za chwilę nam pociąg odjedzie. 726-826-826.
2: Mamy PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Dajcie komuś znać, że o nim myślicie.
1: Tak jest. I odbieramy telefon. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, chciałem pozdrowić wszystkich z produkcji Drzwi Krystal w Toruniu, a szczególnie pana Janka z Okubania.
1: Panie Janku, czuj się pan pozdrowiony. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Sąsia i Staś pozdrawiają tatę Michała.
1: Tata Michał, czuj się pozdrowiony.
2: Tata
1: halo,
2: Michał
1: halo.
2: Zabiera na lody.
1: Kto pozdrawia i kogo?
5: Cześć, tu Kasia.
1: Cześć,
5: pozdrawiam
1: Kasia.
5: Moją mamę Gosię, ciocię Bożenę, brata Adriana, który walczy z remontem i wszystkich znajomych.
1: Piątku. Dziękuję w ich imieniu. Mamy jeszcze dwa bilety ostatnie. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
6: Pozdrawiam Aneta, was chłopaki i do zobaczenia w poniedziałek.
1: Oczywiście, do usłyszenia,
2: tak,
1: do zobaczenia.
2: Poniedziałek będzie na ostro.
1: Uwaga, ostatnie miejsce w wagonie. Kto pozdrawia i kogo?
7: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
7: Pozdrawiam mojego męża Marcina i mamę Jolantę.
1: Pozdrowienia poleciały. Pociąg odjeżdża, PKP wraca w przyszły piątek.
8: SK2.
1: A teraz, moi drodzy, jako że PKP się skończyło, to mamy
2: ITD ITP.
1: ITD ITP to jest nowiutka, świeżutka piosenka od Sana.
2: Chrupiąca jak bułeczka z piekarni.
1: Wczoraj miała swoją premierę na antenie SK 2.
2: Dzisiaj drugi raz ją zagramy.
1: Dobra, nie gadamy, tylko gramy. Sanach, leć,
2: ITD,
1: leć dziewczyno.
2: ITP. Cicho.

0: Ale przysolił, ale przysolił.
1: Pieprzył.
0: Też można
1: też
0: tak powiedzieć.
1: Tę zupę.
0: Okej, można to też tak nazwać. Posłuchajcie, 9 minut zostało do godziny 8, to jest dobry czas, żeby przypomnieć historię pewnego Mustanga. Pamiętacie takiego Mustanga czerwonego, co został wcielony do policji?
1: Pamiętam, no zabrano go pijanemu
0: kierowcy, prawda, on został później przemalowany na barwy policyjne i miał jeździć po Mazowszu, prawda, kontrolować tych wszystkich piratów drogowych. Mm-hmm. Wiecie, co się stało z tym Mustangiem?
1: No co się stało?
0: No, rozbity już. Trzy miesiące
1: policjanci
0: jeździł. Rozbili się policjanci i tak jest, 3 miesiące w Mustang jeździł i się rozbiło. Rozbili, to nie jest tak, że oni się z własnej winy rozbili, bo winna była pani, która prowadziła Volkswagena.
1: Pokaż to zdjęcie.
0: Proszę bardzo.
1: A faktycznie,
0: pani prowadziła Volkswagena, no i niestety, no...
1: Ale nikomu Mustang nic się nie stało.
0: Nie.
1: Nikomu nic się nie stało, kogut na Mustangu widzę jest.
0: Kogut na Mustangu jest, mój drogi, ale Mustang, oj, coś czuję, że to jest nie do wyklepania. To jest nie do wyklepania.
1: No to koniec rumakowania. SK2.
2: A taki był ładny, amerykański, szkoda.

0: Dość! Co dość? My nie mamy dość.
1: Jest dość polskiej muzyki i hitów o poranku, które was rozbudzają.
0: Mamy więcej niż dość prezentów marzeń o wartości 500 zł, które też będziemy do was wysyłali, jeżeli oczywiście wygracie w naszej zabawie Państwa Miasta, która już po godzinie 8, a do 8:05 minuty zostało.
1: I trzeba się do zabawy zgłosić. Jak się zgłosić?
0: No właśnie, jak się zgłosić?
1: No, dzisiaj pytamy was o to, czego nie macie dość i musicie pisać na Messengera Eski2, zostawiając swój numer telefonu, abyśmy mogli oddzwonić, albo po prostu zostawić też u naszej sekretarki głosówkę na 726-826-826 albo wysłać sekretarce SMS-ka.
0: Tak, sekretarka lubi SMS-ki od was. Czyli czego nie macie dość? Co byście chcieli mieć po prostu? Jak to inaczej powiedzieć? No, czego nie macie dość? Czyli czego macie pod dostatkiem? Czyli
1: Co wam się nigdy nie nudzi?
0: Co wam się nigdy nie nudzi?
1: Co byście
0: nie
1: mogli po prostu zbierać garściami albo jeść garściami? Dzisiaj dzień kebaba, dzień frytek. No. Czego nie macie dość?
0: Jak to dobrze, że ja jestem ten piękny, a ty ten mądry. Eskad.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Renata Grudzińska.

0: może się przedłużyć. Mam nadzieję, że sprawnie uda Wam się pokonać te wyzwania na toruńskich trasach. Niebo nad Toruniem jest dzisiaj zachmurzone, a możliwe są także przelotne opady deszczu. Na termometrach mamy 14 stopni, a maksymalnie zobaczymy do 22 stopni, zapowiadają synoptycy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Lekarze otwarci na dialog. Dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia, a ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostowski Tomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
5: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
4: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, Anna Czech.
6: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
4: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
3: W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma powrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
3: Trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. Maroko za burtą, Francja w półfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali drużynę z Północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli najwięksi gwiazdorzy francuskiej kadry Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. To spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłu, brakowało nam świeżości, żeby być może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
3: A o kolejnych mundialowych meczach już za chwilę.
2: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
9: SK2 Sport.
3: Hiszpania, która na tym mundialu nie straciła jeszcze gola kontra Belgia. Te drużyny zmierzą się dziś w drugim ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, w poprzedniej rundzie Hiszpanie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając 1-0. Z kolei Belgowie 4-1 rozbyli reprezentację USA. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Dziś sporo też siatkarskich emocji. Blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów są Polki. Wczoraj wygrały z USA i zajmują piąte miejsce w tabeli. Dziś przed Polkami mecz z Brazylią, jego początek o 12:00.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
10: Święto piękne to jest święto, naprawdę. To ja palce lizać takie święto dzisiaj obchodzimy, no.
11: Dzień kebaba.
10: No, dzień kebaba, no oczywiście, oczywiście. No,
11: zestaw idealny.
10: Powiem wam, że na przykład ja kiedyś jadłem najdroższego kebaba, jaki jadłem, kosztował mnie 250 zł, wyobraźcie sobie.
11: Nad morzem?
10: Nie. Normalna pita, normalne mięsko, normalna surówka, prawda? Mm. I do tego sosik też normalny, prawda? I do tego mandat za parkowanie na zakazie.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Ale co się najadłem, to moje. No.
11: Pewnie kebab był na cienkim, ale mandat gruby.
10: Oj, grubo, grubo było, tak. No. Dobrze, Urszula już teraz w Radiu SK2. Gramy na malinowo i za chwilę gramy też w Państwa Miasta.
11: To Malinowy Król brzmi jak nazwa jakiejś nalewki.
10: Ja nie wiem, z czym ci się Urszula kojarzy, ale dobrze, niech będzie. Urszula z nalewką ci się kojarzy. Dobra, niech będzie.
11: Nie no, Malinowy Król.
10: Idź zrób herbatę.

0: I tak właśnie powinien brzmieć początek każdego weekendu. Jak teraz o poranku w SC2 Dawid Podsiadło, wszystko jest na błysk. Czy pewnie również prezencik, który dostał nasz prezydent.
1: Tak, a chciałem powiedzieć, że jak nie jest na błysk, to spokojnie macie jeszcze całą sobotę, żeby posprzątać w domu.
0: No, tak. Oczywiście.
1: Jeżeli chodzi właśnie o te prezenty, to zakończył się szczyt NATO w Ankarze, to w Turcji jest.
0: Tak.
1: Dla tych, którzy będą grali w państwo miasta, to powiem, że jest takie państwo jak Turcja. No i na zakończenie tego szczytu wszyscy przywódcy krajów dostali od pana Erdogana, to jest tam
0: prezydent
1: Turcji, dostali prezencik. No, dostali spersonalizowane rewolwery.
0: Tak jest. I to nie jakiś tam pistolet na wodę czy na kapiszony, tylko
1: nie. Normalny
0: rewolwer dostał nasz prezydent i to on jest wyrewolwerowanym rewolwerowcem.
1: Karol
0: i
1: Nawrocki
0: będzie mógł sobie teraz postrzelać.
1: Postrzelać będzie mógł sobie teraz, bo dostał swój własny rewolwer. On mówi, że raczej nie będzie strzelał, ale panie prezydencie Karolu Nawrocki,
0: jakby kusiło,
1: jakby chciał pan postrzelać, to proszę pamiętać o jednej radzie takiej dla pana prezydenta, którą znać powinien każdy rewolwerowiec.
2: Dystrybutor nie strzel! Człowieku!

0: Jesteśmy wszyscy w komplecie i chyba jesteśmy, zaraz się przekonamy, czy jesteśmy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No, komuś coś spadło, czyli chyba jesteśmy w komplecie. Karolina i Marika, dzień
4: na
0: dobry.
4: Szczęście.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mamy dwa razy dzień dobry.
4: Zameldowały się dziewczyny.
0: Dziewczyny, komu co coś, które to tam coś spadło?
4: Z wrażenia.
5: Mi okulary.
0: A, no proszę, to uważaj teraz.
4: Już są na nosie?
5: Nie, na biurku.
4: Dobra, nie leżę.
0: Posłuchajcie, dziewczyny, przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są proste. Mamy koło, na kole są literki i wy później dostajecie z tego koła po literce dla siebie i podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. I teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło zaczynające się na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Pamiętajcie, że hasło musi się zaczynać na tą literę, którą wylosujecie. Są jokery, jeżeli któraś z was wylosuje sobie jokera, to będzie mogła wybrać sobie dla siebie literkę. Sama, która z was udzieli więcej poprawnych odpowiedzi w 20 sekund, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Która udzieli mniej odpowiedzi poprawnych, wygrywa prezenty od Radia SK2, a więc sytuacja, w której każda coś wygra. Dziewczyny, czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, mamy wszystko jasne. Karolina odpowiada dzisiaj jako pierwsza. Mm-hmm. Karola, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Mocno czy słabo?
5: Mocno.
4: Masz szczęście, przed chwilą jadłem śniadanie.
0: Jeżeli to jest mocno według ciebie, to stary, pobijmy się. Dobra, P, litera P.
4: Na budowie mówią, że dobrze, że mocno.
0: Litera P, jak papa, jak się żegnasz, to mówisz papa do kogoś. Więc to jest ta literka twoja. Wszystko jasne?
5: Wszystko jasne.
0: Dobra, to uwaga, Karola, państwo.
5: Oto Polska.
0: Miasto.
5: Poznań.
0: Znana postać.
5: Polaraksa.
0: Roślina.
5: Pietruszka.
0: Kolor.
5: Pomarańczowy.
0: Zawód.
5: Pielęgniarka.
0: Samochód. No i tutaj już po czasie. A samochód mógłby być Peugeot na przykład,
5: Peugeot,
0: prawda?
5: Na przykład,
0: no na przykład,
5: tak.
0: Ale
4: sześć dobrych odpowiedzi.
0: Sześć. Czyli odpowiedziałeś dzisiaj na szósteczkę. Bardzo dobry wynik.
4: Znana postać, fajnie, Polaraksa.
0: No. Nie każdy zna. Ja nie będę się, Karolina.
5: Czułam się na wyżyny.
0: Karola, ja się nie będę pytał, ile ty masz lat.
4: Nie
0: sama
4: jeden
0: się
4: tata
0: zdradziła.
4: Się w niej kochał. Nie, no, jeden dobra. Tata się w niej kochał.
0: Okej, okay, Marika, teraz twoja kolej. Karola odpowiedziała na szóstkę, zobaczymy, jak tobie pójdzie. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: W prawo.
4: Mocno czy słabo?
5: Słabo może być.
0: Znaczy on zakręcił...
4: Bardziej się zmęczyłem, niż jak mocno musiał.
0: Zakręcił
4: machać.
0: Tak samo. U ciebie słabo i mocno to jest to samo. Dobra. Marika, literka Z. Ostatnia litera alfabetu. Litera Z. Zdradliwa litera Z dla Mariki. Gotta? Wszystko jasne? Dobra.
5: Tak jest, jasne.
4: Marika, na literę Z potrzebuję od ciebie państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zabrze.
4: Tytuł filmu, serialu.
5: Zorro.
4: Imię.
5: Zofia.
4: Roślina.
5: Zawilec.
4: Potrawa.
5: Zapiekanka.
4: Zawód.
5: Zegarmistrz.
4: Samochód.
0: Zastawa. Można by było. Zastawa, to ja się zdradziłem teraz za swoim wiekiem.
4: Zastawa to obiadowa jest.
0: Czekaj. Ja muszę zobaczyć, czy na pewno. No, teraz się liczy. No.
4: A co sprawdzasz?
0: Zawilca. Jak wygląda?
4: No i jak?
0: Ładny, fioletowy. Dobra, no to...
4: Czyli to... zaliczasz.
0: Tak, no pięknie. To podliczyłeś?
4: Siedem.
0: 7-6. Dzisiaj prezent marzeń ląduje w rękach, ręcach, ręconach Mariki.
4: Po prostu masz ręce pełne marzeń.
0: Tak, prezentu marzeń. A do Karoliny leci oczywiście prezent pocieszenia dziewczyny.
4: Prezenty pocieszenia też jak marzenie.
0: Oczywiście, że tak. Specjalnie sam zapakuję tymi ręcoma. Dziewczyny, możecie pozdrawiać Marika. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, to jeszcze możesz?
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy w ten piękny piątek. Byle szybko zleciał.
0: Byle szybko, do weekendu.
4: Ale
0: oczywiście,
4: weekend,
0: że tak.
4: Długi był.
0: Tak jest. Karola, ty chcesz kogoś pozdrowić?
5: To pewnie. Przede wszystkim męża i syna i wszystkich słuchaczy. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Wszyscy. Ja też jestem słuchaczem przecież.
4: I ty też jesteś dobry.
0: Bo siebie słucham w słuchawkach. Tak jest. Państwa miasta wracają w poniedziałek.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: tej porze to się robi jasno, 27 minut po godzinie 8. Za chwilę skrót newsów.
1: Ale za chwileczkę tak samo, jeżeli jedziecie gdzieś na wakacje autostradą A4, no to są konkretne utrudnienia. Korek ma prawie 3 kilometry. O szczegółach już za chwilę, za niecałe 3 minuty w SK2.
2: SK2.

0: Sześć letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sykut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
21: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
22: 15 stopni mamy obecnie na toruńskich termometrach. Przy gruncie nieco cieplej, tutaj możemy odczytać 17. To kolejny

0: stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: 8.32, newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy w Małopolsce. Ogromne utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości Bochni. Osobówka zdarzyła się z ciężarówką. Trasa w stronę Rzeszowa jest całkowicie zablokowana. Korek ma już prawie 3 km. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Potężne uderzenie w nielegalny obrót suplementami i lekami. Polskie i europejskie służby rozbiły grupę przestępczą, która wprowadzała na rynek fałszywe produkty. Działalnością objęta była cała Unia Europejska, także inne kraje poza jej granicami. Zatrzymano 15 osób. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane auta w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.

0: Wy macie od nas na przykład najświeższe newsy z przeszłości. O, już ci włączyłem mikrofon. W tym momencie ci włączyłem mikrofon, mój drogi.
1: Ja ci tutaj, ty dajesz newsy z przeszłości, a ja tutaj daję tobie ściereczkę. Bardzo proszę, tutaj spryskiwacz specjalny.
0: Po co mi ścierka i spryskiwacz?
1: Kurz, żebyś sprzątnął z tych newsów.
0: To jest kącik odkurzający.
1: A.
0: Odkurzamy stare newsy specjalnie dla was, nadajemy im nowe życie i dzisiaj rok 2004.
1: Kokainowy boss schwytany. Jeden z szefów kokainowego kartelu kolumbijskiego, poszukiwany handlarz kokainy Luis Hernando Gomez Bustamante, został zatrzymany na Kubie, poinformowała policja w Bogocie, a pisała o tym polska agencja prasowa 10 lipca 2004 roku.
0: Mnie tam na miejscu nie było, ale podobno ten kokainowy boss był całkiem zaskoczony zatrzymaniem, prawda? Nie zdążył się nawet do niego dobrze przygotować. No mówiąc inaczej, podczas zatrzymania był jeszcze w proszku. Eska.

0: A teraz czas na to, żeby udowodnić wam po raz kolejny, że...
1: SK2 Polska jest najfajniejsza.
2: Jak jest długa i szeroka, tak fajna jest nasza kochana Polska.
0: Ona jest taka w kwadracie trochę, więc jak jesteście po środku, to wszędzie macie blisko.
2: A jeżeli chcielibyście akurat w najbliższy weekend wybrać się może w góry, to jest taka opcja. O tej porze, ja się ciebie zapytam, czy ty jadłeś śniadanie?
0: Jeszcze nie.
2: A miałbyś ochotę na takie góralskie śniadanie?
0: Głupie pytanie,
2: no, wiesz,
0: no oczywiście, że
2: podchodzisz
0: miał.
2: I tam kiełbaskę ci robią szefowe kuchni z cebulką, kaszanka jest, sery, rzecz jasna, góralski, tam z żurawiną,
0: osypki, będzie jasna,
2: płatki,
0: no
2: co
0: ja.
2: Chcesz, kawa,
0: tak,
2: herbata,
0: no. Biorę
2: soki.
0: W ciemno.
2: Wszystko się
0: co
2: tak
0: muszę
2: będzie...
0: zrobić, żeby coś takiego dostać?
2: Słuchaj, w ogóle to jest tak, hotel pięciogwiazdkowy,
0: tak.
2: Noselowy park.
0: No.
2: Nosalowy,
0: nosalowy.
2: Sorry. Nie mylić z Noselem.
0: Nosel po 12
2: chociaż może Nosel też tam
0: tak
2: lubi zaglądać. I tam chcemy wysłać naszych słuchaczy w finale, dzisiaj kolejnym finale naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. Do tego pięciogwiazdkowego, wypasionego hotelu, gdzie czuć pieniądz.
0: Posłuchajcie, macie jeszcze szansę na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. Wchodzicie na sk2.pl, wysyłacie formularz, no i czekacie. Po 15 mamy kolejny finał, tak naprawdę mały finał, dlatego, że być może później będzie dogrywka, bo na razie mamy dwie osoby, które prowadzą w naszej tygodniowej klasyfikacji, więc dzisiaj osoba, która odpowie na 8 poprawnych odpowiedzi i nie udzieli żadnej błędnej odpowiedzi, to ta osoba zdobędzie klucze. A jeżeli się nie uda, no to zdobędzie na pewno gwarantowany zestaw fajnych, wypasionych kosmetyków.
2: SK2.pl, Polska jest najfajniejsza, tutaj wskakujcie do naszej zabawy. Macie jeszcze na to czas, tak jak Jarząbek powiedział, dzisiaj po 15 w SK2 kolejny mini, ale wielki również finał.
0: Tak jest.
2: I może klucze cyfrowe do hotelowego pokoju, z którego będą widoki na góry, akurat trafią do ciebie.
0: A dzisiaj na pewno kogoś do Zakopca wyślemy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: ciągle widzę cię, bo nie da się ciebie nie zauważyć, Jarząbku.
1: No, jak macham łapami, to nie dziwne, że mnie nie... Bo to o to ci chodziło.
0: Tak, nasz polski Sting, czyli Grzegorz Markowski, perfekcyjny perfekt o poranku w SC2 za 5.9.
1: No to co, sprawdzamy jeszcze, co tam piszecie do nas na Messengerze, bo dzisiaj dzień kebaba. Poprosiliśmy was, żebyście, no, określili swój weekend, który się za chwilę zacznie w skali kebaba, czyli że będzie cienko, tak mieszanie, czy średnio, może ostro. Prawda? No.
0: I Aleksandra napisała na Messengera SK2, u mnie weekend będzie wyglądał jak potrójny kebab.
1: Wow!
0: Dodatkowa to jeszcze ilość będzie pięknych, kolorowych surówek. To będzie taki keps na talerzu z bukietem surówek. Jadę z mężem na event do Krakowa. Jest to pierwszy nasz event w życiu.
1: Tak.
0: Wszyscy ubrani wieczorowo w pięknych kreacjach, na bogato. Gorące spotkanie. Oj, będzie się działo, napisała Aleksandra.
1: Czyli Ola, to będzie tak zwany kebab frutti di mare. Bo małżonek pewnie będzie musiał być pod krewetką.
2: SK.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Renata Grudzińska. Parasolki mogą nam się dzisiaj przydać w Grodzie Kopernika. Podaszczowa aura jeszcze da nam o sobie znać. Nie chowajcie ich do szafy także na weekend. Tutaj także mamy spore szanse na opady. 17 stopni pokazują nam już toruńskie termometry. Ta wartość jeszcze nam dzisiaj wzrośnie aż do 21. I ważne informacje.

0: To do końca lipca.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: Jest 9, news SK2, Anna Łobocka. 3 osoby ranne, w tym jedna ciężko, to po zderzeniu czołowym busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku.
4: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO w odniesieniu do jednej osoby.
3: Mówił Dariusz Zajączkowski ze Straży Pożarnej. Z poważnymi utrudnieniami muszą się też liczyć kierowcy na A4 na Podkarpaciu, na wysokości Rzeszowa, na trasie w kierunku granicy. Z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. Musi je podnieść specjalistyczny sprzęt.
5: W związku z tym zdarzeniem zablokowany jest zjazd z autostrady na węźle Rzeszów Wschód w kierunku S19. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się jednym pasem.
3: Mówiła Ewelina Wrona z policji w Rzeszowie. Do sprawy będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Potężne upały wracają do Europy, gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają, temperatury sięgną nawet 45 stopni, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: Ta kopalnia ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
7: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni, natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
6: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
3: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW. Gmina Polanów postawiona na nogi. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano też sztab kryzysowy, który od godziny obraduje. To po to, by jak najszybciej zlokalizować zwierzę, a później je odłowić, mówi nam Maciej Wiurek z Lasów Państwowych w Szczecinku.
8: Do godzin wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
3: Przy spotkaniu ze zwierzęciem trzeba zachować szczególną ostrożność.
9: Prawie 3 minuty po godzinie 9:00 pumy szukają. Słyszałeś?
10: Nie, ja to mam Pumex w domu, a nie
9: no,
10: pumę.
9: To
10: nie.
9: No to szukaj to tak dalej, a przecież najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie wiem, czy sprawdzali już w obuwniczym na przykład.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.
12: Gramy 10 najlepszych polskich hitów.
10: W obuwniczym też można, załóżmy, popatrzeć w lustro, czy buciki idealnie pasują, czy można w nich skakać.
9: A w Radiu SK2 można posłuchać, jak brzmią lustra. Od Natalii Schroeder.
10: To dopiero Puma.

0: To chłopcy Okrzyslowic, a teraz będzie pewnej pani, która przyjechała do nas z bagażem, z torbą pełną nie dolarów, tylko tych, no...
1: Złota.
0: Złota.
1: Sztabek złota.
0: No, taka prawda.
1: I to 1,5 miliona złotych wartych sztabek złota, ale gdzie ona je schowała? Ojego. I gdzie je znaleźli policjanci?
0: Drodzy państwo, funkcjonariusze z podkarpackiej skarbówki znaleźli przy pani, która przyjechała do nas z Ukrainy, 1,5 miliona złotych właśnie w złocie, a ta pani te sztabki chciała wwieźć do Polski tak potajemnie, po kryjomu.
1: Cichutko, tak, tak żeby tak, nikt nie widział.
0: Tak jest.
1: I te sztabki złota wiecie, gdzie schowała?
0: No gdzie?
1: Wszystko
0: no,
1: pochowała.
0: Powiedz
1: tam pod bluzką. Wrzuciła trochę tam pod spodnie.
0: A, widzisz, tam... bo to jedna z tych kobiet, która prawdziwy skarb ukrywa pod ubranie. SK2. Tak czy inaczej, pani na pewno teraz będzie miała bogate doświadczenie z urzędem skarbowym.
1: Tak jak naszym. Dawid Podsiadło, mówili jej albo śpiewali, liczy się to, co masz ty. Zapraszamy na...

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Wskaźniku czasu.
1: To teraz przenosimy się, moi drodzy, wow, i to gdzie? Na jedną z uliczek Manhattanu. Mamy początek w ogóle XX wieku i w tle słychać dźwięki pianin oraz różnych innych instrumentów, na których to tworzą i sprzedają swoje nuty kompozytorzy, a nazwa tej uliczki, to? Na której oni właśnie tam się przechadzają, to Tin Pan Alley.
2: Ta nazwa...
1: Tin Pan Alley. Tin Pan Alley. O tej wielkiej uliczce śpiewa
2: Halina Frąckowiak. Oczywiście, że tak. Nasza dzisiejsza bohaterka naszego wehikułu. To jest w ogóle utwór z 1984 roku. W Polsce szalał jeszcze słusznie miniony ustrój. Rygorystyczny system kartkowy. Ludzie stali w kolejkach za wszystkim i tak wszystkiego brakowało. Na szczęście nie brakowało naprawdę dobrych polskich hitów. I właśnie z tego okresu pochodzi ten kawałek. To był rok 84. Ja tego pamiętać nie mogę, jak ten tytuł zadebiutował.
1: Ja też tego nie pamiętam.
2: Byłem rok przed swoim urodzeniem, ale...
1: Ale?
2: Ale?
1: Znamy kogoś,
2: kto pamiętał.

0: A świeża, pachnąca nowością Gipsy Go For Money, ostatni dzień lata, na 22 minuty do godziny 10 mamy.
1: Widzę, jeżeli... że tam jeszcze przyglądasz prasę internetową.
0: Bo się okazuje, wiecie co, no wczoraj matury były, ogłoszenie tych wyników, prawda?
1: No i oczy zrobiłeś jak 5 zł, co znowu
0: bo
1: nie
0: bo się
1: zdałeś?
0: Okazało, mój drogi, że Wschód napisał matury lepiej niż Zachód.
1: Naprawdę?
0: Wschodnia część Polski lepsza w maturach niż ta zachodnia.
1: No bo Wschód się lepiej zna na procentach.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
4: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
4: Lato na wypasie tylko w SK2.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
3: Autopromocja.
2: Reklama. A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
6: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od

0: 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki...

0: przyszła i od razu człowiekowi ślinka cieknie po prostu.
1: No bo mi powiedziałeś, że mamy dzisiaj dzień kebabowy.
0: A co miałam ukrywać? No tutaj nie ma co ukrywać. No dzisiaj rzeczywiście święto kebaba.
1: Nie ma co ukrywać, bo i tak wszyscy wiemy, jakie mamy plany obiadowe na ten dzień.
0: Przepraszam bardzo, Kasia Grodzka z nami już jest, która za chwilę przejmie dziesiątkę hitów, jeden po drugim bez reklam. Mam pytanie do ciebie, a ty przypadkiem nie jesteś z tych falafelowych? Ty jesz mięso w kebabie?
1: Chodzi ci o lewasz? Czy...
0: Nie, o falafle, bo tam są, można mięsiwo sobie dać, albo falafla do środka.
1: Nie, no ja to i to, i to.
0: Rozumiem, nie ma
2: problemu. Dzisiaj jest nie tylko dzień kebaba, ale również dzień frytek, to można to połączyć i zamówić sobie boksa takiego.
1: A najważniejsze, że jest piątek, słuchajcie.
2: Będzie przez weekend co palić.
0: Tak jest.
2: Kalorie.
0: Kalorie, oczywiście. Chyba, że weźmiecie na bardzo ostrym, to wtedy będzie palić dwa razy.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Reklama.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody zielone.

0: Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
3: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
2: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
3: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
2: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
4: I po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Renata Grudzińska. Spoglądam za okno i widzę, że na toruńskim niebie mamy trochę chmur, ale słońce także się na nim pojawia.

0: Zmiana, jeżeli chodzi o ciśnienie w Toruniu. Dziś jeszcze poniżej normy, od jutra jego poziom już wzrośnie. A na termometrach zobaczymy okolice 22 stopni. To dziś i w kolejnych dniach.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Z ciężarówki spadła na drogę przewożona część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej, a więcej o tym Emanuela Kwaśniak.
3: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
4: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra,
3: mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Co więcej, w ciągu dnia na tym odcinku może zostać zablokowana cała autostrada. Służby muszą usunąć gigantyczny ładunek z drogi, a do tego potrzebny będzie ciężki sprzęt.
2: Na miejscu są nasi reporterzy, ich relacje w kolejnych newsach. Teraz Dolny Śląsk. Nie udało się uratować życia rannego kierowcy jednego z busów, które rano zdarzyły się niedaleko Trzebnicy. Jednym z pojazdów podróżowało 6 osób, dwie z nich zostały zabrane do szpitala. Kierowca z drugiego pojazdu, który jechał sam, zmarł pomimo reanimacji, mówi Dariusz Zajączkowski ze Straży Pożarnej.
5: Stwierdzono zgon. Kończymy tam naprawdę działania LPR. Już w tej chwili odleciał. Sprawa skończyła się nieszczęśliwie.
2: Przyczyny wypadku będzie teraz ustalać policja. Sukces służb. Po wielu miesiącach poszukiwań zatrzymany został jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w napadzie na salon jubilerski w warszawskiej galerii Mokotów, mówi nam Edyta Adamus ze stołecznej policji.
6: Efektem skrupulatnej analizy materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
2: Przypomnę, w grudniu 2024 roku trzech napastników przebranych w uniformy jednej z firm przewozowych obrabowało sklep jubilerski w niewiele ponad minutę. Łupem złodziei padły kosztowności warte około 1,5 miliona złotych.
7: 2 minuty nam się zrobiły po 10:00. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie mam coś dla fanów w Stanach. Wczoraj wypuściła nowy singiel ITP, ITD, tak się nazywa. I usłyszycie go w tej 10 najlepszych polskich hitów. Gramy.

męski czynnik X ujęty w piosence. Kajach i testosteron gramy wam w Radiu SK 2. No właśnie, brawurowo i z fasonem zakończyła się historia policyjnego Forda Mustanga z potężnym 450-konnym silnikiem, który służył sobie w radomskiej drogówce. Służył niedługo, bo zaledwie 4 miesiące. Samochód jechał na sygnale do innego zdarzenia. Zderzył się z Volkswagenem, którego kierująca zaczęła skręcać w lewo podczas manewru wyprzedzania przez radiowóz. No i na szczęście nikomu nic się nie stało, a wpadka jest o tyle ciekawa, że auto wcześniej skonfiskowano pijanemu kierowcy. No jak widać, ten Mustang był po prostu wierny tradycji, jak prawdziwy, dziki koń nie dał się nikomu udomowić, bo nawet policji. SK2.

0: Nie wiem jak wam, ale mnie Jezioro Szczęścia od zespołu Baim kojarzy się z takim leniwym odpoczynkiem w upale i to na łonie natury. Gdy kalendarz jest wyczyszczony, a telefon wyciszony, no pełen relaks, innymi słowy. Takich wakacji i chwil odpoczynku jak najbardziej wam życzę. A kto stanie na podium kolejnego wakacyjnego wydania Gorącej Polskiej Dwudziestki? Walka trwa między Mrozem, Dawidem Podsiadło i tegorocznym składem męskiego grania. To wy decydujecie swoimi głosami, które oddajecie na sk2.pl, a kolejne wydanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK2.
2: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj go.

0: Kapral Karies tuby ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikatesów. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Ma i lata sobie po zachodniopomorskim. Trzymajcie się tam, uważajcie na siebie. To Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Finał godziny 10 mamy, a po 11 będę miała dla Was podwójne karnety na koncerty męskiego grania w Poznaniu. Zgarnie je ta osoba, która na Messengerze Radia SK2 jako pierwsza odpowie mi na pytanie, jakie dwa zespoły współtworzył Igor Herbut. Czekam na Wasze wiadomości, a po 11 będę wydzwaniała.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
16: Renata Grudzińska. Na toruńskim niebie pojawia się nam coraz więcej słońca, a to wpływa oczywiście na temperaturę, którą mamy w Grodzie Kopernika. Obecnie jest to już prawie 20 stopni. W drugiej połowie dnia czeka nas jednak zmiana aury, więc w planach na imprezowe wyjścia warto uwzględnić parasol.

0: Możliwe będą opady deszczu oraz burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Mąż, żona i jej kochanek skazani za zabicie seniora, 25 i 20 lat więzienia. Takie wyroki zapadły w głośnej sprawie zabójstwa 78-latka w Gdańsku. Ofiarą był dziadek oskarżonej kobiety, o szczegółach Maciej Marcinowicz.
3: Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. 25-letnia Angelika N. oraz 20-letni Dawid Z. usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety, 26-letni Kamil N., został skazany na 20 lat więzienia. Według ustaleń śledczych 78-letni Józef D. został zaatakowany, gdy szedł do kościoła. Dawid Z. miał zadać seniorowi kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa, podczas gdy Kamil N. pełnił rolę obserwatora. Motywem zbrodni był konflikt rodzinny.
2: Wyrok jest nieprawomocny. Ewakuacja mieszkańców i służby w akcji w Ornecie w Warmińsko-Mazurskiem. Policjanci podczas interwencji w budynku przy ulicy Warmińskiej natrafili na urządzenia wybuchowe z czasów wojennych. Na miejsce ściągnięto kontrterrorystów i strażaków, mówi Beata Szydłowska z policji.
4: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
2: Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej znaleziska. 2,9%. Tyle wyniesie inflacja na koniec roku. To najnowsza prognoza Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie wzrost PKB powinien wynieść 3,7%.
5: Tu Radio SK2, minęła 11. Jakie dwa zespoły współtworzył Igor Herbut? Kto pierwszy odpowie mi na to pytanie na Messengerze Radio SK2, ten zgarnie podwójne karnety na koncerty męskiego grania w Poznaniu już w ten weekend. Czekam na wasze wiadomości i gram też najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: No to gramy.

0: Elektryczne gitary, piękne lata 90. Killer na antenie Radia SK2 na 15 minut po godzinie 11. Ja tutaj się troszeczkę śmieję, bo ze mną jest już Julia. Cześć Julia.
1: Witam wszystkich i Ciebie jeszcze raz, Kasiu.
0: No właśnie, i Ty napisałaś poprawną odpowiedź na pytanie, co do tego, z jakimi tam zespołami możemy utożsamiać Igora Herbuta. Odpowiedz na to pytanie teraz. Jaka była Twoja odpowiedź?
1: Oczywiście jest to zespół Lemon. Teraz jeszcze niedawno powstały, stracały trasy koncertowe Grechuta Herbuta, na którym miałam przyjemność być.
0: Dokładnie tak.
1: I Męskie Granie oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. I właśnie fajnie, że powiedziałaś o tym Grechuta Herbuta, bo to jest dla mnie totalna nowość, że Igor będzie sobie śpiewał Grechutę, także to bardzo się chwali. Dobrze, tak. Julia, to jeszcze zanim wręczę Ci te karnety, które no, wydaje mi się, że Ci się należą, a należą Ci się dlatego, że Ciebie czeka bardzo stresujący przyszły tydzień, dobrze mówię?
1: Tak, dokładnie, poniedziałek, celując już tutaj datowo.
0: No.
1: No niestety, stresujący weekend mnie czeka, bo nauka wrze.
0: A co to za nauka, do czego?
1: Mianowicie mam w poniedziałek egzamin na awans zawodowy nauczyciela, dokładniej na mianowanie.
0: Wow.
1: Także ginę w notatkach od tygodnia.
0: Julia, to ja mam nadzieję, że ty się odkopiesz chociaż na parę koncertów w Poznaniu, bo właśnie dostajesz od Radia SK2 podwójne karnety na Męskie Granie w Poznaniu.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję ślicznie. Na pewno jest to pozytywny aspekt, szczególnie taki odstresowujący teraz.
0: Jakie piękne złożone zdania, idealnie na nauczyciela wyższego, czy jak
1: gdzie
0: to tam idzie w tej...
1: Gdzie?
0: Trzymamy, Julia, kciuki za ciebie, żeby ci głowa też odpoczęła, żebyś się nie stresowała, a my przy Męskim Graniu, słuchajcie, zostajemy i przenosimy się do 2022 roku. Męskie Granie Orkiestra i kawałek Podłogi w wersji live. SK

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu zagram wam piosenkę, która stała się mega hitem podczas festiwalu w Opolu w 1974 roku. Zgarnęła tam nagrodę publiczności. Była tak popularna, że tłocznie nie nadążały z produkcją płyt winylowych z powodu braku surowca, więc żeby zaspokoić ten gigantyczny popyt na singiel, masowo wydawano go na tak zwanych pocztówkach dźwiękowych. Może ktoś kojarzy. Przed nami Tyle słońca w całym mieście od Anny Jantar.

0: za nami nowość w Radiu SK 2 Marisa i Odkochaj. Gramy wam w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów, a najlepsi z najlepszych powoli, bardzo powoli są wyłaniani. W półfinale mundialu zameldowali się wczoraj Francuzi. Bohaterem meczu został Kylian Mbappé, który najpierw zmarnował karnego, a potem pięknym golem odkupił winy i uciszył wszelkich krytyków. Mimo że pod koniec spotkania zszedł z boiska z okładem z lodu na kostce, sam uspokaja, to nic poważnego, na kolejny mecz będzie zwarty i gotowy. Mbappé z tym lodem na nodze to wyglądało tak, jakby po prostu za bardzo wczuł się w rolę i już chłodził szampana na świętowanie mistrzostwa.
1: SK2. SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Można oczywiście się przytulić. Zapalniczki wszelkie w dłoń odpalamy. No w zasadzie już trzeba gasić, bo to Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty. Gramy wam. Tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2. Po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela i kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów. Przed nami też newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: I po reklamie.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
15: Renata Grudzińska. Termometry w Toruniu pokazują nam już 22 stopnie, ale ze względu na wiatr wartość odczuwalna może być jednak niższa. To już kolejny dzień, kiedy ciśnienie w Toruniu utrzymuje się na obniżonym poziomie. Jeżeli odczuwacie zmęczenie czy ospałość, to warto sięgnąć po kawę. A co szykuje nam się na weekend, jeżeli chodzi o pogodę? W sobotę i w niedzielę czeka nas podobna temperatura, około 22-23 stopni. Synoptycy z Torunia zapowiadają też opady deszczu, a niewykluczone, że trochę nam także zagrzmi.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
16: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zabójstwo, obława i zatrzymanie podejrzewanego to w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o znalezionej nieprzytomnej kobiecie. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony.
17: Około godziny 3:00 policjanci zatrzymali 19-latka, który prawdopodobnie miał związek z tym zdarzeniem.
16: Mówi Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. 19-latek czeka na przesłuchanie. A to kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano tam byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano 65-latka, który miał zabić żonę. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Jarosław Kaczyński i grupa posłów z jego partii nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami a grupą protestujących.
18: Nie muszą, możecie je postawić obok.
19: Wstyd dla pana rodziny.
18: Mam raz jeszcze... A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw.
19: A ty, spekuj się sam.
20: Wyrzuciliście na swój brutalny sposób.
21: Domagamy się respektowania naszych praw.
18: Nie mamy praw, właśnie.
16: Prezes PiS przekazał, że brak dostępu do pomnika funkcjonariusze tłumaczyli zgłoszeniem zgromadzenia doraźnego. Stwierdził, że mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją. Stołeczna policja z kolei podkreśliła, że działania miały na celu zapobiec eskalacji napięć. Trwają prace zabezpieczające kamienice przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Wczoraj osunął się tam fragment ściany budynku.
22: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
16: Mówi Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Przyczyny osunięcia ściany nie są nadal, badane. Wiadomo, że w pobliżu trwały prace budowlane.
0: To Radio SK2. Połowa piątku za nami, bo mamy 2 minuty po godzinie 12, a przed nami ta lepsza, z miłą dawką odpoczynku. W tej godzinie mam dla Was wkrętkę Kamila Nosela, a muzycznie na początek Goja, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Kasia Kowalska i jej muzyczne antidotum. Gramy wam w Radiu SK2. A co jest lekiem na całe zło? No wiadomo, że śmiech. Zaaplikuje go nam Kamil Nosel. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, Wichajster, Bogdan po tej stronie. Czy ja się zadzwoniłem do pana, który był u nas na kempingu w ten weekend?
2: Tak.
1: Proszę pana, tam mi pan powie, bo technicznie tam nam powiedział, że śmierdziało tam od was ze skrzynki elektronicznej. Co pan tam robił?
2: Znaczy, powiem panu szczerze, po prostu mam hybrydę i ładowałem, nie?
1: Samochód?
2: Tak, i on dlatego pierwszy i ostatni raz.
1: Proszę pana, bo ja mam tutaj problem na kablach i ja mam tutaj linię 80 metrów, proszę pana, tego kabla popalonego. I ja teraz, proszę pana, dochodzę do tego, gdzie to się mogło stać, no i widzę, proszę pana, że to u pana mogło być.
2: Znaczy, u mnie wtyczka się spaliła tylko, popaliła.
1: Dobra, proszę pana, umówmy się tak, bo ja nie chcę robić tej awantury zbytniej. Tak? Czy pan by energetycznego kabla, proszę pana, też z uziemieniem nam dostarczył na 80 metrów? Bo tak byśmy się mogli rozliczyć, proszę pana, żeby tutaj nie było jakiejś komplikacji.
2: Ale wy nie możecie zakupić, ja wam oddam.
1: Proszę pana, no nie, my nie możemy tak robić, proszę pana, że pan nam tutaj popali i tutaj na 80 metrach ja mam popalone, a pan, proszę pana, no nic, no.
2: Kurde, no nie wiem, no ja nie dam rady, naprawdę.
1: No to poszło, proszę pana, na mocy i pan mi spalił 80 metrów kabla i dwie skrzynki.
2: Dobrze, no oddam wam, no pewnie, no.
1: Co ze skrzynkami robimy?
2: No ale ja nie wiem dokładnie, jakie, no, te
1: liczniki. A ma pan na domu jakąś swoją skrzynkę energetyczną?
2: No mam, to w bloku.
1: To może byś pan wymienił, byś pan dał tą swoją i ja bym przymknął oko.
2: No ale jak ja to wymienię teraz, proszę pana?
1: No wyciągasz pan, jeżeli tam są przynajmniej minimum dwa korki, no to nam wejdzie.
2: Ja się nie orientuję w ogóle, jak to kurde, no.
1: A to pan nie jest elektrykiem?
2: A skąd?
1: Proszę pana, to trzeba było od początku kupić. No dobra, pana, pan idzie do elektrycznego, albo pan szuka jakiegoś elektryka, żeby to panu wszystko, proszę pana, skompletował, żeby później nie było, proszę pana, problemów.
2: Ale niech pan mi wyśle na SMS-a, jakie skrzynki, ja to kupię, dobrze?
1: Dobra, no bo na to... dobra, zrobi to wszystko, proszę pana, Rafał.
3: Cześć, Tadziu, Rafał z tej strony, zostałeś skręcony.
2: Oj, ty wariacie, ty kurde, no ja pierdolę, ale żeście mnie kurde zrobili, widają, masakra. Nosel wkręca.

0: nie wszystko złoto, co się świeci. Ta piosenka od zespół Baim się nie świeci, a to przecież czyste złoto. Modlitwa, złoty deszcz za nami w Radiu SK 2. Trochę opadów na pewno modlą się Włosi, bo tam nadciąga kolejna fala upałów. Na termometrach ponad 40 stopni. Rządzący tam ostrzegają, żeby uciekać z rozgrzanych miast, na przykład z Rzymu, bo w betonowej dżungli może być odczuwalnych nawet 50 stopni. I jakoś tak nagle te nasze 20 stopni za oknem i popadający deszcz brzmi jak całkiem przyjemny, arktyczny luksus.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
3: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Sprzątanie nie musi być udręką.
12: Tuden
11: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
13: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: No i popływane, aktywność na dziś macie zaliczoną, pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło za nami w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Za chwilę newsy na naszej antenie, a po godzinie 13 będę miała dla Was podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
15: I po reklamie.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: Renata Grudzińska. Deszczowa aura jeszcze wróci do Torunia. Jak nie dzisiaj, to na pewno w weekend. Wskazują synoptycy. Także nie chowajcie jeszcze parasolek tak szybko do szafy. Mogą się przydać. Na termometrach w Toruniu mamy już prawie 22 stopnie. Podobno

0: nadzieję, że humory Wam dopisują, a jeżeli nie, to polecamy się na ich poprawę.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą być zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Ta po kilku dniach zmarła w szpitalu.
3: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu. Biegły zawnioskował o dodatkowe badania. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
2: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Jak dodaje, taki związek mógłby wpłynąć na zarzuty dla 63-latka i wysokość kary. NFZ żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z PiS-u, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Według informacji lubelskiego NFZ-u chirurgia ogólna ma przerwę w udzielaniu świadczeń do 25 września. Pacjenci mogą w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie.
4: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej nie został przyjęty żaden pacjent. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień.
2: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ. Dodajmy, sam radny w rozmowie z lokalnym tygodnikiem oświadczył, że takie zabiegi przeprowadza się w szpitalu, jeśli stan pacjenta jest poważny, a sam był w takiej sytuacji. Czerwone flagi na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto przez wysokie fale i silny wiatr. Odnotowano też przekroczenie norm bakterii E. coli. To na kąpielisku Bobolin Zachód. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w serwisie kąpieliskowym EGIS.
5: Procent polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Przed nami dziesiątka z najlepszą polską muzyką. Pogadamy też o tym, że ten wakacyjny all inclusive trochę nam Polakom się chyba przejadł. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry. Sanach na muzyczny początek tej godziny.

O nawadnianiu się przypomina nam Ryszard Rynkowski i słusznie, tu Radio SK2, wypijmy za błędy, to za nami. Ja teraz z bardzo ważną kwestią. Z badań wynika, że Polacy masowo rezygnują z gotowych w czasów all inclusive i aż połowa z nas woli organizować wakacje na własną rękę, czyli zamiast leżenia plackiem na plaży coraz częściej wybieramy na przykład kempingi. Ja myślę, że my rezygnujemy z tych all inclusive'ów, bo to tak dumnie brzmi, wiecie, że jesteśmy niezależni od pory posiłków, wszystko robimy sami i tak dalej, ale ta niezależność kończy się w momencie rozkładania namiotu tuż przed zmrokiem i w ulewie. Wtedy to człowiek zaczyna tęsknić za animacjami nad brzegiem basenu. Eska.

W tym wehikule czasu przenosimy się do lat 80. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk szukał nowoczesnego brzmienia. Zainspirował go szwedzki zespół Harris, grający energetyczny elektropop. No i właśnie dlatego poprosił kompozytora Aleksandra Maliszewskiego o stworzenie czegoś podobnego. Czy to się udało? Ocencie sami. Krzysztof Krawczyk i Za Tobą pójdę jak na bal w Radio SK2.

Utalentowana Wiktoria Kida, jej nowość w Radiu SK2 wraz z Księgą Żywiołów prezentuje nam singiel Co mi tam? A wy nie machajcie ręką, bo może umknie wam szansa na pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu, nosalowy park, piękne okolice, Tatr, szlaki pod nosem, spa na odprężenie. Takie bajery zgarnie osoba, która dziś po 15 odpowie bezbłędnie na 8 pytań w quizie o Polsce. Dziś finał zabawy Polska jest najfajniejsza i jeszcze

0: Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung Crema Espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: I po reklamie.

0: Tu śmiem się nie zgodzić. To nie koniec, bo lista rzeczy, które można zrobić dla ukochanej osoby, jest nieskończenie długa. To Myslowic i dla ciebie na antenie Radia SK2. Można na przykład skoczyć komuś po kebaba na obiad, bo dzisiaj takie mamy nietypowe święto. Można też dla tej osoby po prostu być. Tak jak i my jesteśmy dla was, z polską muzyką, tą najlepszą. Po 14 mam dla was kolejną dziesiątkę z najlepszymi polskimi hitami, a za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, megapaka Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: oszczędni. Weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99, a Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Renata Grudzińska. O tej porze dnia ruch na ulicach Torunia nam się zagęszcza. Zauważą to kierowcy na szosie Chełmińskiej oraz na Polnej. Grudziądzka, Kościuszki i Czerwona Droga. Tu także poczekacie dłużej na światłach. Zagęszczony ruch jest też na toruńskiej średnicówce i na przecięciu ulicy

0: się opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia, a ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienia.
4: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
3: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym oraz doniesienia m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Za akcję miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Doszło do niego w grudniu 2024 roku. Zatrzymany to 46-letni Serb. Za napad w Galerii Mokotów grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Śledczy ustalili też tożsamość kolejnych 4 sprawców. W sumie w napadzie udział miało brać 6 osób. Wszyscy to Serbowie. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości. Wraz z Łatwogęgiem, autorem historycznej zbiórki dla dzieci chorujących na raka, nagrała utwór Wszystkie Marzenia.
5: Jak już cię znają, to pokaż im Maja. Wszystkie marzenia, nie chcesz z nami, no to dzwoń do pokera. Co Maja wymarzy, jak będzie chciała, to rozkradnę jej pary.
3: O śmierci dziewczynki poinformowała Fundacja Cancer Fighters. We wpisie fundacji czytamy: Majeczko, dziękujemy ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Będzie nam ciebie ogromnie brakować.
6: Minęła 14, przed nami muzyczna uczta z dziesiątką dań, a w tej godzinie będę miała coś, na co fani Sanach czekali 2 lata. Nowy singiel itp. itd. pojawi się w tej dziesiątce polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
7: Not

0: Kto biegał w taką pogodę, tego ja szanuję, ja podziwiam. Ania Wyszkoni i Biegnij Przed Siebie gramy wam w Radiu SK2. Za to na miasto i do różnych miast z kontrolą wybiegła skarbówka. Jak donoszą portale, urzędnicy bardzo mocno kontrolują sklepy i restauracje i sprawdzają to oczywiście w trybie incognito, czy tam wszystko się zgadza z paragonami. W zachodniopomorskim nie zgadza się, tak na 60%, bo taka jest skala nieprawidłowości, w związku z czym posypały się mandaty. No, to chyba do listy tak najbardziej stresujących zawodów można śmiało dołączyć kelnera, który przy pytaniu się klienta, czy podać coś jeszcze, boi się, że usłyszy: tak, mam dać ich do zapłaty.
1: SK2.

0: To polski hit, który dedykujemy wszystkim na zachodnim Pomorzu, czyli tam, gdzie chyba z rezerwatu uciekła puma. To rezerwat i zaopiekuj się mną w Radiu SK2. No i nadal, że tak to ujmę, puma szuka właściciela, trwają jej poszukiwania. Mieszkańcy mają zakaz chodzenia po lasach w okolicach Rekowa. Czyli jeśli w domu macie grzybiarza, od razu powiedzcie mu, że tę poranną, jutrzejszą wycieczkę po grzyby, co to mieliście na nią wyjść o 4 rano, no to trzeba przełożyć. No dla bezpieczeństwa oczywiście, tak.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Czy zdarzyło Ci się upuścić swój telefon? Zawsze warto mieć solidną ochronę. Firma Wertel oferuje akcesoria, które zapewnią bezpieczeństwo Twojego urządzenia. A w ofercie szkła ochronne, folie, etui, ładowarki, słuchawki i wiele innych akcesoriów do telefonów różnych producentów. Zabezpiecz swój telefon już dziś. Wertel. Toruń Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne.

0: Wnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: I po reklamie.

0: prosto z gór, konkretnie z Beskidu Żywieckiego. Goles Orkiestra, BDS i Gromi Górą, ty gramy wam w Radiu SK2. A ten, kto będzie górą w dzisiejszym quizie o Polsce, ten w góry pojedzie po 15. Finał zabawy. Polska jest najfajniejsza. Konkurencja naprawdę jest spora, ale szansa na zdobycie pobytu w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Nosalowy Park jeszcze jak najbardziej jest. Zostawiacie swoje zgłoszenia na sk2.pl, a po 15 czekacie na telefon.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie. Z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
24: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: I po reklamie.
26: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
27: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
28: Renata Grudzińska. W kalendarzu mamy już piątek. To może być ulubiony dzień dla wielu osób, ale zanim oficjalnie rozpoczniecie już weekend, trzeba pokonać najpierw korki na toruńskich drogach.

0: Tatrach 22 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego wiceministrowi sprawiedliwości Arkadiuszowi Myrsze. To w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia, a chodzi o naruszenie ciszy wyborczej przez posła przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Do sprawy na portalu X odniósł się sam wiceminister Myrcha. Zapowiedział, że sam zrzeknie się immunitetu. Podtrzymuję moje wcześniejsze deklaracje, że nie zamierzam uchylać się od odpowiedzialności za naruszenie ciszy wyborczej. To był mój błąd, pisze wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości. Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Mąż, żona i jej kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka. Zapadł wyrok w tej głośnej sprawie z Gdańska. Według śledczych wnuczka seniora i dwaj mężczyźni zaplanowali w ubiegłym roku zbrodnie na tle konfliktu rodzinnego i wspólnego mieszkania.
4: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności. Kamil N., którego rola polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, otrzymał karę 20 lat.
3: Informuje Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok jest nieprawomocny. Dramatyczny lot do Niemiec. Samolot linii Ryanair lecąc z Grecji musiał zawrócić, gdy w samolocie pękła szyba. Doszło do nagłej dekompresji. 61-letni pasażer niemal został wyssany na zewnątrz przez rozbite okno. Uratowały go tylko solidnie zapięte pasy i ofiarność partnerki, która trzymała go przez kilkanaście minut. Po awaryjnym lądowaniu w Salonikach w Grecji ranny pasażer trafił do szpitala.
5: I już prawie dwie minuty po godzinie 15. Idziemy w stronę wakacyjnego weekendu. Iść w stronę słońca, o tym na pewno Stachurski w tej godzinie zaśpiewa. A niektórzy z Was pojadą do Zakopanego i spędzą weekend w luksusowym hotelu. Za chwilę wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
6: Najlepsze polskie hity.
5: My to na każdym kroku udowadniamy, bo gramy najfajniejsze polskie hity. 100% polskiej muzyki, tylko w Radiu SK2. Kłebo i Zalia już teraz.

Marksa, Smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

wciąż te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Lady Punk w Radiu SK2, tacy sami. I pytania o Polskę między wami.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: Codziennie w Radiu SK2 to udowadniamy i wysyłamy was w ulubione miejsca. Razem ze mną teraz Klaudia. Cześć Klaudia.
3: Cześć.
0: Dla Klaudii najfajniejszym miejscem na świecie i w całej Polsce jest Hala Gąsienicowa. Powiedz dlaczego, opowiadaj.
3: Przede wszystkim piękne widoki, a także wytchnienie od codzienności.
0: No, tam widać przepiękne Tatry, najpiękniejsze szczyty. Ja ci się przyznam szczerze, że to też jest moje ulubione miejsce. Można tam siedzieć i po prostu godzinami się na te szczyty wpatrywać, prawda?
3: Dokładnie. Jeszcze teraz, jak kwitnie wierzbówka.
0: No i jeszcze, a potem jeszcze na szarlotkę do Murowańca pójść.
3: Dokładnie.
0: Słuchaj, my tutaj nie będziemy gadać o Hali Gąsienicowej, bo tutaj poważne zadanie przed tobą. Po pierwsze, ty nie wychodzisz od nas z pustymi rękami, bo już teraz leci do ciebie zestaw kosmetyków Ziaja Sport Sun na słoneczne wakacje. To jest pierwsza dobra wiadomość, więc już ci w tym momencie gratuluję. No ale super. Drugie zadanie jest takie, że słuchaj, musisz prześcignąć naszych słuchaczy Marcina i Krzyśka, bo oni w quizie wiedzy o Polsce wykręcili wynik 7-0, czyli 7 poprawnych odpowiedzi, 0 złych na 7 zadanych pytań. Jeżeli ty ich prześcigniesz, to weekend w hotelu Nosalowy Park będzie twój. W Zakopanem oczywiście. Twoje ukochane Tatry. Jesteś gotowa? To będą...
3: Tak.
0: Przez 30 sekund. Ja ci będę zadawał pytania, a ty odpowiadasz tak lub nie. Ja się sam stresuję, bo to jest, słuchajcie, wielki finał. Jeśli ty, Klaudia, przebijesz chłopaków, to lecisz na weekend do Zakopanego. Dobra, czy jesteś gotowa? Bo to jest ten moment, kiedy zaczynamy.
3: Tak.
0: No to uwaga. Zaczynamy quiz wiedzy o Polsce. Czy w Polsce obchodzi się dożynki?
3: Tak.
0: Czy Polska ma swoje linie lotnicze?
3: Tak.
0: Czy stolicą województwa małopolskiego jest Zakopane?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Lech Wałęsa na stałe mieszka w Lądku-Zdroju?
3: Tak.
0: Nie. Czy w Polsce można posiadać oszczędności w dolarach?
3: Tak.
0: Czy w ST2 można zagrać w zabawę państwa miasta?
3: Tak.
0: Czy na Wawelu możemy usłyszeć dzwon Wacława?
3: Nie.
0: Dobrze. Słuchaj. Czas podliczyć poprawne odpowiedzi. Z tego, co widzę... Czekaj, bo ja tutaj muszę... Raz, dwa, trzy, cztery poprawne odpowiedzi, pięć poprawnych odpowiedzi, dwie złe. No niestety, słuchaj, to nie tym razem. Nie przebiłaś chłopaków, którzy mieli 7 poprawnych odpowiedzi, zatem będzie dogrywka. Więc Klaudia, ja ci bardzo gratuluję za tę rozgrywkę, za ten wielki finał. Gadżety już masz i życzę dobrego wakacyjnego weekendu.
3: Dziękuję.
0: Trzymaj się, cześć. No więc słuchajcie, zostańcie z Radiem SK2, bo po godzinie 16 robimy wielką dogrywkę między Marcinem a Krzyśkiem, którzy będą walczyli o wyjazd do hotelu Nosalowy Park w Zakopanem. Któryś z tych chłopaków zgarnie ten wyjazd. Także zostańcie z nami, słyszymy się po godzinie 16 z chłopakami.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków

0: Idziemy w kierunku weekendu, w kierunku popołudnia i w kierunku najnowszych newsów, które ma dla Was już teraz w Radiu SK2 Jakub Konieczkowicz.
1: Atak na policjantów w stolicy. Uzbrojony w kastety mężczyzna zaatakował funkcjonariusza na warszawskim Ursynowie. Podczas zatrzymania zaatakował kolejnego mundurowego. Jak się okazało, poza kastetami napastnik miał także maczetę. Więcej informacji w kolejnych newsach. Chcemy uporać się z tym do nocy, zapewniają drogowcy z GDDKiA. Takie są informacje z autostrady A4 pod Rzeszowem, gdzie od kilku godzin trwają duże utrudnienia. Przypomnijmy, jezdnie w kierunku Kurczowej na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy ruchu w stronę granicy państwa oraz zjazdy na S19 i drogę krajową numer 97. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach w okolicy Krasinki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem zostaje schwytanie drapieżnika żywego. Po zakończeniu akcji zwierzę ma trafić do poznańskiego zoo.

0: Blue Cafe.
1: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a temu panu nie wolno nigdy ufać w 100%. Chodzi o tego pana, który czasami z naszego telefonu mówi: za 100 metrów skręć w lewo. Słuchajcie, mapy Google ostatnio strasznie wprowadziły w błąd kierowców na drodze ekspresowej S1 w okolicach Żywca, bo w losowym momencie na ekspresówce kazały kierowcom zawracać, a na drogach ekspresowych zawracanie jest niedozwolone. I w ostatnim czasie było sporo takich przypadków, chyba z 8, kiedy kierowcy jechali na ekspresówce pod prąd. I co się okazało, słuchajcie? Wszystko przez to, że mapy Google'a miały jakieś tam błędne wskazanie i kazały w losowym momencie na ekspresówce zawracać. Także to jest dla nas wszystkich ważna informacja, bo my czasami wierzymy tym mapom bezgranicznie, prawda? Mapom Google'a ufamy bardziej niż naszej drugiej połówce, zwłaszcza jak jesteśmy w obcym mieście. Przecież gdyby nie aplikacja w telefonie, to byśmy chyba stanęli na środku miasta i zaczęli płakać. Nie wiedzielibyśmy, gdzie jechać. A teraz się okazuje, że oprócz apki w telefonie przydałoby się też włączyć głowę.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
1: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem.
4: Nie mamy za dom, od kiedy mieszka tu miło.
1: Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zdończyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
15: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł.

0: Złotych. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Manam w Radiu SK2. Za chwilę nasi słuchacze staną twarzą w twarz z pytaniami o Polskę. Przed nami dogrywka wielkiego finału zabawy Polska jest najfajniejsza. Marcin albo Krzysiek zgarną wyjazd do luksusowego hotelu w Zakopanem.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy MOL. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
12: Renata Grudzińska. Przejazd ulicami Torunia nie jest teraz takim łatwym zadaniem, a kierowcom przyda się cierpliwość. To zwłaszcza w okolicy Czerwonej Drogi i ulicy Odrodzenia. Przejazd przez Most Piłsudski.

0: 22 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał też przy sobie maczetę.
4: Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało.
3: Mówi Michał Pietraszko z CBZC. Życiu poszkodowanym policjantom nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik jest w rękach policji. Najpewniej usłyszy m.in. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Oficjalne uroczystości kontraalternatywne zorganizowane przez skrajną prawicę. W Jedwabnem na Podlasiu uczczono 85. rocznicę mordu Żydów. Według ustaleń IPN-u pogromu dokonała grupa miejscowych Polaków z inspiracji Niemców.
5: Każdy naród, tak samo jak naród polski, ma chwilę chwały i chwilę dramatyczne. Muszę pamiętać i o jednych, i o drugich.
6: Ja to jestem pierwszy raz i jestem przerażona. To jest proporcją obecności tych tak zwanych prawdziwych Polaków. Są bardzo przekonani o swojej racji.
3: Mówili uczestnicy obchodów. Główne uroczystości nie zostały zakłócone, jednak kontruroczystość zorganizowała skrajna prawica. Nieopodal oficjalnego pomnika Konfederacja Korony Polskiej postawiła kilkumetrowy krzyż.
7: Wyrosło tutaj tak piękne, tak ważne miejsce pamięci. To ważne, że to miejsce prawdziwej pamięci. Tu, opodal, zakryte przed naszymi oczyma tym namiotem jest miejsce kłamstwa.
3: Mówił Grzegorz Braun. Obok krzyża stanęły też podobizny kłamców jedwabieńskich, m.in. naczelnego rabina Polski Michaela Szkudrysia czy byłych prezydentów. Kolejne satelity Starlink trafiły na orbitę. Tym razem rakieta Falcon 9 wyniosła ich aż 29. Urządzenia dołączą do słynnego pociągu satelitów. Te nowe będzie można zaobserwować na nocnym niebie już dziś około 22.40.
8: To plan na tę godzinę jest taki. Wy sobie spokojnie wracacie do domu na weekend, a my się wami zajmiemy. U nas nudy nie będzie, za chwilę Jarząbek prawdę wam powie, a potem jeden z naszych słuchaczy, który poprawnie odpowie na pytanie, zgarnia weekend w pięciogwiazdkowym hotelu w Zakopanem z widokiem na góry. Takie rzeczy tylko w Radiu SK2. Polska jest najfajniejsza. I gramy najfajniejsze, najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: porady na zdrady. Oto Ani Dąbrowskiej na antenie Radia SK2, a teraz Artur Jarząbek będzie miał porady. Nie na zdrady, to dobry chłopak jest. Porady dla tych, którzy się rozglądają za nowym samochodem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nowe prawo wchodzi w życie. W salonach samochodowych oficjalnie rozpoczęła się całkiem nowa era. Jeśli teraz kupujecie fabrycznie nowe auto, to na jego pokładzie zastaniecie kompletnie nowy zestaw cyfrowych asystentów. Unijne przepisy właśnie weszły w życie i nie ma już od nich ucieczki. A co się dokładnie zmieniło? Przede wszystkim każde nowe auto wyjeżdża teraz z salonu z ulepszonym systemem awaryjnego hamowania, który sam wykryje pieszych i rowerzystów. Do tego dochodzi inteligentny strażnik pasa ruchu. Ale największą nowością jest zaawansowany system monitorowania kierowcy. Specjalna kamera przez całą drogę patrzy nam prosto w oczy i sprawdza, czy skupiamy się na asfalcie, czy może zerkamy na telefon. Kierowcy oczywiście są podzieleni. Jedni chwalą wyższy poziom bezpieczeństwa, inni liczą koszty, bo te wszystkie czarne skrzynki, kamery i przygotowania pod blokady alkoholowe podbiły już ceny aut, zwłaszcza tych mniejszych miejskich. No i zostaje jeszcze kwestia prywatności, a tej nawet w prywatnym samochodzie coraz mniej. Wszystko jednak w imię bezpieczeństwa.

0: Widzę cię tu, Kuba, w studiu Radia SK2 i będę cię teraz słyszał. Zbliża się 16:30, czas na skrót najważniejszych newsów w Radiu SK2. Kuba Konieczkowicz.
1: Zamiast bezwzględnego więzienia, kary w zawieszeniu. Sąd apelacyjny w Białymstoku mocno złagodził wyroki w procesie pseudokibiców piłkarskich. Ponad 30 osób zostało prawomocnie skazanych na kary od roku do 2 lat w zawieszeniu na 3 lata. Złagodzenie, jak tłumaczył sędzia, wynika z przedawnienia dużej części czynów i uniewinnienia od niektórych. A przypomnę, proces toczył się kilkanaście lat. Oskarżonym zarzucano udział w bójkach, ustawki i czerpanie korzyści z prostytucji. Średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie w tym roku 2,9%, a wzrost gospodarczy sięgnie 3,7%. To wynika z lipcowej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści NBP zakładają m.in. stopniową normalizację sytuacji na rynku surowców czy stabilizację stóp procentowych. 3 medale zdobyła polska reprezentacja na Mistrzostwach Europy w showdownie. To dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących, którą wizualnie można porównać do tenisa stołowego lub cymbergaja. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrza Europy w zawodach drużynowych, a 2 brązowe medale zdobyli w konkurencjach indywidualnych zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

0: Kombi w Radiu SK2, a teraz czas na dogrywkę wielkiego finału.
1: SK2. SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I słuchajcie, to będą emocje tak jak dogrywka na karne w finale mundialu. Na naszej antenie teraz witam Marcina i Krzyśka. Cześć panowie.
2: Cześć.
0: Panowie, razem z innymi słuchaczami przez cały tydzień odpowiadaliście na pytania w quizie wiedzy o Polsce. No i wy jesteście najlepsi, bo odpowiedzieliście na 7 pytań i 7 było poprawnych odpowiedzi. Jesteście w wielkim finale, wy dwa jesteście najlepsi z całego tygodnia. Ja już wam w tym momencie gratuluję, bo to jest naprawdę niezły wynik. Ale uwaga, przed wami dogrywka. Ktoś z was za chwilę zgarnie weekend w hotelu Nosalowy Park w Zakopanem. Czy jesteście gotowi na to?
2: Tak.
0: Panowie, dogrywka polega na tym, że dostajecie jedno pytanie, tylko jedno. To będzie bardzo szybka akcja. Na to pytanie odpowiadacie tak lub nie. Kto pierwszy będzie znał odpowiedź, zgłasza się imieniem. I jeżeli poprawnie odpowiecie, zgarniacie wyjazd, a jeżeli odpowiadacie źle, punkt idzie na konto przeciwnika i to przeciwnik cieszy się z wyjazdu. Czy wszystko jasne?
2: Tak.
0: No to panowie, uwaga, uwaga, czytam to pytanie, które może wam zagwarantować weekend w Zakopanem. Uwaga, czy w Polsce jest miejscowość o nazwie Miłość?
2: Marcin.
3: Tak, Krzysiek.
0: Marcin był pierwszy. Marcin, słucham twojej odpowiedzi, tak czy nie?
2: Tak.
0: Brawo, to jest dobra odpowiedź.
2: Super.
0: Marcin, czy
2: super,
0: ty wiesz...
2: Kurczę, nie wiem, co się dzieje.
0: Miłość to jest wieś w województwie śląskim, 150 mieszkańców, ale jest, miłość naprawdę istnieje, miłość jest prawdziwa. I ta miłość, teraz ci właśnie gwarantuję, pobyt przez cały weekend w hotelu Nosalowy Park w Zakopanem. Gratulacje.
2: Super, dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć.
0: To może powiedz, kogo zabierzesz.
2: Swoją

0: rodzinę, żonę i dwóch synów.
1: Ale będzie weekend, ale będziecie odpoczywać, co?
0: No na pewno, nie mogę się doczekać.
1: Krzysiu, czy ty tam jesteś jeszcze?
2: Jestem.
1: No Krzysiu, nie udało się, ale naprawdę dzielnie walczyłeś. Ja jestem pełen podziwu, że ty odpowiedziałeś w półfinale na 7 poprawnych pytań, no.
3: Ale jakoś tak wyszło.
1: No ale słuchaj, nie ma tego złego. Mam nadzieję, że jeszcze raz ci się kiedyś uda. Trzymaj się, dobrego weekendu życzę.
2: No, pozdrawiam.
1: A Marcinowi życzę naprawdę wszystkiego dobrego i fajnego wypoczynku w Zakopanem w pięciogwiazdkowym hotelu.
0: Dziękuję, na pewno będzie wspaniale.
1: To jest pewne, trzymaj się, super. Cześć.
0: Dzięki, kocham was.
1: My, nasze słuchacze, również kochamy i my nie przestajemy. My się nie zatrzymujemy z naszą zabawą. Polska jest najfajniejsza. Już od poniedziałku kolejna runda naszej zabawy i znowu będzie pobyt w fajnym hotelu, w fajnym miejscu w Polsce, bo Polska jest najfajniejsza.
4: SK2. Polska jest najfajniejsza.
5: Najfajniejsza.
6: Autopromocja.
5: Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
4: Dziesiątki topowych polskich artystów.
5: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
4: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: I po reklamie.

0: Pryska w bardzo letnim, wakacyjnym nastroju na antenie Radia SK2 i my was z tego nastroju nie wyciągamy. Za chwilę gramy dalej. Po godzinie 17 równie gorący letni numer, formacja nieżywych schabów i lato na pewno się pojawi.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Renata Grudzińska. Do 12 stopni obniży się temperatura najbliższej nocy, także jutrzejszy poranek może być chłodny. Na szczęście to sobota i wiele osób będzie mogło odpocząć. A jeżeli planujecie jakieś aktywności, to warto zabrać ze sobą parasolkę. Synoptycy zapowiadają opady i burze. Przelotny deszcz może zaskoczyć mieszkańców Torunia także w niedzielę. Za to czeka nas całkiem przyjemna temperatura, koło 23 stopni. A pomysły na weekendowe atrakcje znajdziecie na stronie miejskiej torun.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jutro ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o 19-latku zatrzymanym w sprawie zabójstwa w świętokrzyskim Jędrzejowie. Do dramatu doszło wczoraj przed północą. Mundurowi dostali zgłoszenie o znalezieniu nieprzytomnej kobiety. 29-latki pomimo reanimacji nie udało się uratować. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi. Wykorzystano też drony. Zatrzymano mieszkańca Jędrzejowa. Trafił do aresztu na 48 godzin.
10: My w tym czasie będziemy gromadzić materiał dowodowy i w dniu jutrzejszym planujemy wykonać z nim czynności.
0: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Za zabójstwo grozi dożywocie. Na to kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano 65-latka, który miał zabić żonę. Teraz ważne informacje dla kierowców. Sprawdzamy sytuację na autostradzie A4 pod Rzeszowem, gdzie na jezdnie w kierunku Korczowa z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Teraz trwają przygotowania do usunięcia tego elementu. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widak.
11: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową numer 97 pozostają zamknięte. Kolejnym etapem będzie podniesienie i zabezpieczenie elementu turbiny.
12: Po tym załadowaniu ta turbina zostanie odtransportowana.
11: Powiedział mi Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
0: Relacjonował Tomasz Widak. Dziękuję. Dziś na Mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Mecz już o 21:00 czasu polskiego. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale Mundialu czeka już reprezentacja Francji.
13: Jak to dobrze, że Polska tam nie gra, prawda? Bo trzeba by było kumpli na jakąś strefę kibica zapraszać, jakieś chipsy dokupić, prawda? A teraz nie trzeba nic dokupować, można żyć zdrowo i nikogo nie zapraszać i po prostu sobie jak człowiek odpocząć. To już jest ten moment, słuchajcie, 17:02, zaczynamy wakacyjny weekend. I do tego dokładamy najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Najlepsze polskie hity.
13: Do domu albo na wakacje odprowadza nas teraz Cleo. To jest SK2 i najlepsze polskie hity.

Lato jest wszędzie, choć miejscami aktualnie tego nie widać, ale spokojnie upały do Polski wrócą. Formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2, gramy najlepsze polskie hity. No i powiem wam, że ja się nie spodziewałem, że my to robimy tak często, ale jednak prawda jest druzgocąca, uwaga. Polacy często romansują w pracy. Są najnowsze dane i się okazuje, jak czytam, badania potwierdzają, że co czwarty pracujący Polak zaangażował się w intymną relację w biurze. Także warto może teraz skontrolować swojego partnera, co on tam w telefonie chowa, prawda? Albo co robi tak długo w pracy. Może to są zwykłe nadgodziny, prawda? No też nie można popadać w skrajność, no. Jak się ładnie do koleżanki uśmiechamy, to nie oznacza, że to romans, prawda? Albo jak polubimy zdjęcie profilowe, tak przypadkiem nam się kliknęło.

0: Various Monks w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, przy których wielu osobom przypominają się piękne, często romantyczne momenty w życiu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz cofamy się do roku 93, bo wtedy Seweryn Krajewski nagrał piosenkę, która stała się hymnem wszelkich romantycznych momentów w przeróżnych okolicznościach. Chodzi o piosenkę Czekasz na tę jedną chwilę. To był kawałek, który powstał jako główny motyw muzyczny do filmu Uprowadzenie Agaty, ale myślę, że ten numer nie kojarzy nam się z filmem, tylko po prostu z romantycznymi chwilami. Wiem, że wiele osób przy tym numerze tańczyło pierwsze wolne tańce na szkolnych dyskotekach. Nieraz do tego tańczyło się na weselach taniec w objęciach z drugą połówką, prawda? Na randkę też się sprawdzi, więc testujcie. Może teraz jedziecie gdzieś razem we dwoje. Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę w Radiu SK2.

0: To prawda, że w Radiu SK2 gramy 100% polskiej muzyki. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, doszło do wielkiego lotniczego skandalu. Pewien lot z Barbadosu do Londynu ostatnio został odwołany, bo pracownicy brytyjskich linii lotniczych imprezowali przed wylotem. Na kilka godzin przed startem byli widziani, jak pili alkohol w hotelowym barze. No i nie byli w stanie lecieć. I lot został odwołany, ponad 300 pasażerów musiało czekać na kolejny samolot. Już ci pracownicy tej linii lotniczej zostali zawieszeni. Teraz trwa wewnętrzne dochodzenie. No tak, słuchajcie, to trzeba wyjaśnić, trzeba sprawdzić, kto innych namawiał do alkoholu, prawda? Który znajomy się trafił, który mówił do wszystkich: no ze mną się nie napijesz. I pewnie tylko pilot miał odwagę, żeby powiedzieć: nie, sorry, ja prowadzę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
0: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas, super.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Skar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
6: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
5: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
6: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
5: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
7: I po reklamie.

0: Wanda i Banda na antenie Radia SK2, a teraz cała banda najlepszych polskich hitów przejmuje antenę SK2. Czas na najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: I po reklamie.
5: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz rzucił się na policjantów z siekierą, a 38-latek z Lublina zatrzymany. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie. Interweniowali kontrterroryści. Zatrzymany trafił już do aresztu. O sprawie została powiadomiona prokuratura. Czynności będą prowadzone w kierunku czynnej napaści na funkcjonariuszy. Po deszczu i burzach znów upały. Już w przyszłym tygodniu do Polski ma wrócić ocieplenie.
6: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni.
5: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Jak dodaje, szans na takie upały jak pod koniec czerwca w prognozach brak. Turyści zbłądzili w Tatrach po wskazówkach AI. Dwojga turystów z Litwy utknęło pod niebieską Turnią. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, skorzystali z podpowiedzi sztucznej inteligencji. Przez to znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym, gdzie utknęli. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. Dodajmy, przez pierwszy tydzień lipca ratownicy TOPR pomogli 55 turystom.
1: Gorąca Polska 20.
7: Polska 20.
1: Radia SK2.
0: Każdy piątek po godzinie 18 odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów, ale dzisiejsze notowanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie. Miejsce pierwsze może należeć tylko do niej, do Mai Gadowskiej, która dzisiaj odeszła. Ale zapamiętamy tę dziewczynkę jako uśmiechniętą osobę, która spełniła swoje marzenie i nagrała piosenkę z Łatwogangiem. Wszystkie marzenia na miejscu pierwszym na pewno dzisiaj zagramy w Radiu SK2. A teraz ruszamy z resztą notowania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
0: Na miejscu 20 bardzo wakacyjny Wiktor Waligura. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 2 minuty po godzinie 18.

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Szukaj i Liwka w Radiu SK2. To miejsce 19 gorącej polskiej 20. Gramy najlepsze polskie hity i podrzucamy najlepsze nowości. Teraz nowość od artystki. Nowość, którą żyje cała Polska, fani w całej Polsce. Nowość, która rozgrzała polski internet. Sanach wydała wczoraj nowy numer. Ta artystka jest teraz w trasie koncertowej. Dzisiaj gra na stadionie w Białymstoku. 14 sierpnia odwiedzi Kraków, a 4 września wielki finał na PGE Narodowym w Warszawie. Podczas stadionowych koncertów fani mogli usłyszeć fragment nowej piosenki, którą teraz dostaliśmy w całości. Sanach, ITP, ITD już w propozycjach do gorącej polskiej 20.

nadchodząca gwiazda polskiej muzyki, a my takie talenty dla was odkrywamy. Ola Kendra w Radiu SK2. Będzie o niej głośno, zapamiętajcie ją, bo kiedyś będziemy mówić, a my znaliśmy Olę Kendrę zanim stała się wielką gwiazdą, a to się niedługo może wydarzyć. Ostatnio Ola Kendra zadebiutowała na festiwalu w Opolu właśnie z tym numerem, który teraz ląduje na miejscu 17, a na 16 nowość od Wiktorii Kidy, która zaczyna się nastrojowo i spokojnie, ale potem się rozpędza. Co mi tam, to miejsce 16.

Maciej Musiałowski, śpiewający aktor na miejscu 15 gorącej polskiej dwudziestki, a w propozycjach do waszej listy śpiewająca aktorka. Patrycja Kazadi też ujawnia swój muzyczny talent, pokazuje, że umie pięknie śpiewać, a nagrała piosenkę, która, jak mówi, jest dla niej formą terapii po stracie bliskiej osoby. Myślę, że ten numer sprawdzi się dla nas wszystkich, zwłaszcza dzisiaj, bo przypomnę, odeszła Maja, mała Maja Gadowska, czyli dziewczynka chora na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem Wszystkie Marzenia i ten kawałek na pewno dzisiaj na miejscu pierwszym się pojawi, a w propozycjach Na wietrze od Patrycji Kazadi, nowość w Radiu SK2.

0: 20. Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Pamiętaj mnie. 13.

0: polskie kawałki, które będziecie pamiętać na dłużej. Sarsa w Radiu SK2, to jest Gorąca Polska 20. Sarsa szykuje dla nas nowy album i jak sama mówi, teraz wkracza w erę nostalgii, czyli wspomina, jak to kiedyś dobrze było. Za chwilę wracamy do notowania. Na 12 czeka numer Nareszcie, czyli hymn męskiego grania.
1: Gorąca Polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
7: I po reklamie.

To są najlepsze polskie hity na wakacyjny wieczór. Gips i Igo na miejscu 11 gorącej polskiej 20, a teraz odkrywamy kolejną nowość. Kolejny młody talent, debiutantka Zofia Alaja, która dopiero zaczyna swoją muzyczną ścieżkę. Szykuje pierwszą płytę i właśnie wydała nowość. A to jak robić muzykę uczyła się w Londynie i nauka nie poszła w las. Dowód proszę bardzo już teraz, kiedy jesteś. Prosto z propozycji do gorącej polskiej 20.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK2 to miejsce 9 gorącej polskiej 20. Jak panowie ostatnio byli w naszym studiu, to powiedzieli, że ten numer pachnie jak truskawki. Chyba coś w tym jest, bardzo wakacyjny. Nie dziwię się, że wam się podoba. A ten kawałek, a także inne piosenki Kuby i Kuby dzisiaj możemy usłyszeć na żywo. Kuba i Kuba zagrają na męskim graniu w Poznaniu, a kolejna okazja za tydzień w Gdańsku też na męskim graniu Kuba i Kuba wystąpią. A w Radiu SK2 za chwilę najlepsza ósemka dzisiejszego notowania.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: I po reklamie.

0: Jedynka, dwa.
1: To jest lista najlepszych polskich hitów tego tygodnia, a królową dzisiejszego notowania jest Maja Gadowska, która niestety dzisiaj odeszła, bo przegrała walkę z rakiem, ale zostanie z nami na zawsze w numerze Wszystkie Marzenia. Ten numer na pewno w tej godzinie usłyszycie w Radiu SK2. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która pomaga walczyć właśnie z rakiem u dzieci. A teraz ruszamy z miejscem ósmym. Tu Roxy Węgiel i White 2115. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: 7.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

I tak właśnie brzmi wakacyjny piątkowy odpoczynek z Radiem SK2. To gorąca polska dwudziestka, a ten numer pnie się w górę i nie ma co się dziwić, jak tacy artyści łączą siły. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu siódmym, a teraz miejsce na naszej antenie zajmuje młody talent Brian Litkowiec dla kumpli Brian. To jest artysta, który, słuchajcie, przygodę z muzyką zaczął już w wieku 6 lat, a w wieku 11 już tworzył pierwsze swoje piosenki. Współpracował z wielkimi raperami jak White, Jan Rapowanie, Solar czy Kini Zimmer, a teraz stworzył swój numer, który gram wam już teraz premierowo na antenie Radia SK2. Za mną idź. Głosujcie na ten kawałek w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2, który teraz pewnie odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej. I dobre miejsce do odpoczynku znalazł, bo to miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki w SC2, a my znowu zaglądamy do propozycji, a tam artystka, która naprawdę zaczyna nabierać wiatru w żagle. Ola Kendra, którą znacie z Radia SK2 z hitu Bój się Boga, dziewczyno. Graliśmy już przecież dzisiaj w notowaniu. Ta artystka zaczęła karierę w wieku 9 lat, potem wystąpiła m.in. w The Voice Kids, w Szansie na sukces. Ostatnio przecież dotarła też do konkursu debiutów na festiwalu w Oporu i się nie zatrzymuje. Jedzie dalej i właśnie przyniosła nam nowość. Ola Kendra, to za mało. Już w propozycjach do waszej listy.

już od kilku dobrych tygodni jest blisko szczytu. Marisa cały czas na czasie. To miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz otwieramy podium. Na miejscu trzecim Mrozu z hitem Nie ma miejsca jak dom. To kawałek dla tych wszystkich, którzy są na wakacjach, ale już powoli zaczynają tęsknić za swoim domem. Może jest fajnie nad tym morzem, ale już by się chciało pospać w swoim własnym łóżku.

Wyjechał na wakacje i chce wracać, ale to chyba dobra oznaka. Mrozu w Radiu SK2 i miejsce trzecie listy hitów Radia SK2, a na drugim czeka drugi hymn męskiego grania. Ta trasa dziś i jutro robi przystanek w Poznaniu. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino pojawią się na scenie jutro, a już teraz grają na antenie Radia SK2 z hitem Tańczę ze srebrnym medalem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie w Radiu SK2, a miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki dzisiaj może należeć tylko do jednej osoby, do Mai Gadowskiej. Ta mała, uśmiechnięta dziewczynka pokazała, że zawsze warto spełniać marzenia, że nigdy nie wolno się poddawać. Ta mała nasza bohaterka niestety dzisiaj odeszła, ale na zawsze zostanie w naszych sercach i pewnie teraz gdzieś razem z nami tego numeru posłucha. Łatwoganki, Majko, wszystkie marzenia.

0: Było bardzo ciężko, ale mimo tego się uśmiechała i spełniła swoje wielkie marzenie. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem i udało się to zrobić. Maja Gadowska, której już niestety z nami nie ma, ale na zawsze zostanie w naszych sercach. A ta piosenka, Wszystkie marzenia, też z nami zostanie i ona robi naprawdę bardzo dużo dobrego, bo cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci walczące z rakiem.
1: Reklama.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: I po reklamie.

0: Kleks, Sobel i Sanach. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity na wakacyjny wieczór. Mamy idealną playlistę, żeby na przykład spokojnie sobie posiedzieć na tarasie w piątkowy wieczór albo w długiej trasie, jeżeli jedziecie rodzinnie na wakacje. Polecamy się. Po godzinie 20 będzie m.in. legendarny polski hicior Bojo Cieko Home od ekipy Depress.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny maks.

0: SK2, Toruń.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.